0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

cię zawsze jest gdzieś. Czasem nie czuję też przez sen. Dobrze jest w słońcu.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Słuchajcie, ja was muszę serdecznie przeprosić, bo wczoraj jak z Edgarem zaczynaliśmy poranek, to żartowaliśmy sobie, że jest lipcopad, że jest jesień. Ha, ha, ha, ale śmiesznie. Ale co to ma być? Że ja wstaję 5:15 i jest 8 stopni Celsjusza na termometrach. To jest chyba jakaś przesada. Ja muszę jeszcze jednej rzeczy się dowiedzieć. Panowie, bo panów widziałem,

idealnie z czasem na serwis informacyjny, ale podobno też mam mówić coś więcej. No dobrze, a więc ja zerkam, co u nas dzisiaj w programie. Pogoda to już za nami. 7:05 to przegląd prasy. Zaczniemy oczywiście od Gazety Wyborczej, później przejdziemy do Rzeczpospolitej, Dziennik Gazeta Prawna i na koniec Głos Wielkopolski. 7:30 tam Marcel Kujawa spisze się na pewno, jeśli chodzi o serwis komunikacyjny. Wy będziecie mogli do niego dzwonić, w razie czego 61 875 02 13. Informujcie nas, jak sytuacja na drogach. 7:35, czas na kalendarium historyczne oraz te muzyczne. Zajrzymy do 22 lipca na łamach historii. Oczywiście później przyjdzie czas na serwis sportowy. Lech wygrał, to z tych najważniejszych informacji, na bułgarskiej na pewno za tydzień 29 lipca będzie miał już ułatwioną nieco sprawę. Później 8:20, przynęta kulturalna, 8:30, dzika strona Poznania, 9:00.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: W górę serco, niech zwycięża Lech Kolejarz.

Mamy środę, 22 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi Magdalena, Lena, Milena, jak się ładnie rymuje, Józef, Albin, Teofil, Platon, Cyryl, Benon, Marisa i Benona. Wszystkiego najlepszego życzymy z tej okazji. Dzień aproksymacji Pi, Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści i Światowy Dzień Mózgu. My pomozgujemy jeszcze.

pieniądze. Już kilka tygodni po pogrzebie doszło do sporu właśnie pomiędzy jego następcami, jeśli chodzi o fundację Team Litewka. O tym przeczytacie na jedynce Gazety Wyborczej. O czym jeszcze czytamy? O Vito Bambino, który nie uznaje wstydu na scenie. Mówi, że jest gościem mającym 1,50 m wzrostu, skaczącą kuleczką z zostającymi uszami i martwą jedynką. No, ten tekst w razie czego przeczytacie na stronie 14 i 15, to nie trzeba co się wstydzić. Pięknie śpiewasz, Vito, to na pewno i to się liczy. Każdy ma jakiś talent. Czytamy jeszcze o talencie PiSu, do tego, że słabnie. Każdy dzień przynosi kolejną odsłonę walki w Prawie i Sprawiedliwości, mówi Jarosław Kaczyński, który nie kontroluje sytuacji. Czytamy jeszcze o podatkach rodzinnej fundacji. Dokładniej na stronie 10 i 11 też fundacji rodzinnych, którą powołał rząd PiS w 2023 roku. No talent to oni mają do tego. FIFA straciła ostatnie hamulce. Gdyby FIFA była człowiekiem, byłaby Donaldem Trumpem. Wszędzie szuka przecież okazji do zrobienia dobrego biznesu i na koniec stawia się w samym centrum wydarzenia. To na stronie 23. No widać było, jak Trump bardzo chciał też świętować zwycięstwo Hiszpanii. Na szczęście jedyne, co zrobił dobrego łysy z FIFA, to go próbował odciągnąć i to chyba byłoby na tyle. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, ile naprawdę kosztują mieszkania? Średnią cenę nowych lokali ciągną w Polsce w górę luksusowe apartamenty. Mieszkania dla przeciętnego klienta są znacznie tańsze, niż pokazują statystyki. Na jedynce Rzeczpospolitej czytamy właśnie ten tekst Anety Gawrońskiej. No tam nieco o luksusach, nieco o Warszawie, nas to nie obchodzi. Jeśli chodzi o Poznań, jest piątym miastem najdroższym w Polsce. Średnia ocena ofertowa z wszystkich mieszkań wynosi 14 313 zł za metr kwadratowy. Jeśli chodzi o tą średnią cenę ofertowaną w segmencie popularnym, jest nieco niższa, 12 714 złotych. Czytamy jeszcze o Londynie, który zrywa z liberałami. Nowy premier Andy Burnman zapowiedział największą zmianę w polityce kraju od 40 lat. Ten tekst w razie czego na stronie 6 Rzeczpospolitej. Czytamy również o lokalach w kosztach. Taki znak zapytania pojawił się. Jego tekstu Przemysława Wojtasika na stronie 13. Tam więcej o tym, że fiskus zgodził się na amortyzację domów i mieszkań nabytych jeszcze przed Polskim Ładem, ale na razie tylko w sprawie, którą przegrał w NSA. Czytamy również o pacjentach z rakiem odesłanych z kwitkiem. Mowa tutaj o Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który ograniczył przyjęcia nowych pacjentów do programów lekowych, między innymi w onkologii, jak ustaliła Rzeczpospolita. Jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawnej, ochrona sygnalistów do pilnej zmiany. O tym czytamy na jedynce. Podobnego zdania są inni samorządowcy. Przepisy zawierają wiele określeń niejednoznacznych, brak między innymi dostatecznie czytelnych powiązań i jednokrotnie nie ma jedności, czy dane wystąpienie powinno rozpatrywać w ramach procedury przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych określonej w ustawie. Tak powiedział Maciej Marcinkowski, czyli dyrektor Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania. To czytamy na jedynce Dziennika Gazety Prawnej. A co jeszcze? Rząd ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. O możliwej rosyjskiej prowokacji z użyciem pochwyconych ukraińskich dronów rozmawiano podczas poniedziałkowego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Na rosyjskie cyberataki odpowiedziała Unia Europejska, nakładając sankcje na firmy świadczące usługi dla Federalnej Służby Bezpieczeństwa. No to, co na pewno chcą zrobić, to podsycać polsko-ukraiński konflikt historyczny i tego działania już na pewno widzimy. Ten tekst na stronie 5 Wojciecha Kubika. Czytamy również w Dzienniku Gazety Prawnej o połowie Polaków, którzy chcą dymisji minister zdrowia. To na stronie 4. Ja w takim razie zaglądam do Głosu Wielkopolskiego i na jedynce czytam: miasto konsekwentnie chce hali. Radni i mieszkańcy zaskoczeni nowym krokiem. Grzegorz Okoński pisze o dialogu pomiędzy władzami
władzami Poznania, a zaskoczonymi mieszkańcami Sołacza, którzy bezskutecznie próbują dojść do porozumienia z miastem w sprawie odkrycia Bogdanki. W zamian za to dostają pismo dowodzące, że Poznań konsekwentnie chce budować na Goręcinie halę sportową. O tym przeczytacie na stronie trzeciej, ale w razie czego też możecie posłuchać na YouTubie Radia Afera. W magazynie reporterów o tym też rozmawialiśmy. Domofon nie działa, drzwi otwierają im sąsiedzi. To kolejny tekst, który czytam, tym razem Emilii Ratajczak na stronie pierwszej, a jego rozwinięcie na stronie czwartej. Mowa tutaj o starszej parze małżeńskiej, która nie ma właśnie domofonu, jest nieco zablokowana w swoim mieszkaniu, bo drzwi muszą im otwierać sąsiedzi. O czym jeszcze przeczytamy? O nowych przepisach dotyczących hulajnóg, które podobno nie działają. Przepisy, nie hulajnogi, bo one działają aż zanadto, jak możemy przeczytać na stronie szóstej, w razie czego liczba wypadków z udziałem hulajnóg rośnie w zatrważającym tempie. Policja odnotowała w czerwcu, uwaga, ponad 1200 wykroczeń. No wydaje się, że to sporo. To tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. 7:11 na naszych zegarach.

0: pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Mamy oczywiście przypadki takie, że taki wynik i przewaga 3 goli nie wystarczyła, ale myślę, że na bułgarskiej 29 lipca, czyli za tydzień o godzinie 19, Lech da z siebie wszystko, tak jak dał radę też w Danii. Kolejarz wyczekał rywala, można powiedzieć, i w 29 minucie zdobył pierwszą bramkę. Radosław Murarski zagrał pole karne do Mikela Iszaka i z około 10 metrów huknął pod poprzeczkę, no i bramkarz był bez szans. Na pewno to dało spokoju nieco graczom Lecha, szczególnie, że w 35 minucie błąd popełnił bramkarz. Użył ręki, co oczywiście dozwolone, ale poza polem karnym. No i za to dostał czerwoną kartkę, zszedł nowy bramkarz, który wszedł, czyli... No i uciekło mi, jak się nazywa. No to może jeszcze wrócę do tego. W każdym razie musiał szybko interweniować, no i nie dał rady. A Mats Hedenstad, tak, to on wszedł i z rzutu wolnego odbił strzał Luisa Palmy w drugiej połowie. Wynik się zmienił na 2-1, ale nie na długo. 3-1 strzelił bramkę na 3-1 Terry Yegbe. Huknął z 30 metrów, jak z armaty znanej wszystkim z Kłodzka. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Cudowny gol można było oglądać i oglądać w kółko. Minęły 4 minuty i dla mistrzów Polski było już 4-1 za sprawą Patryka Walmarka, który zdobył dublet wczoraj w Danii. Czekamy w takim razie na drugie spotkanie z AGF Aarhus 29 lipca o godzinie 19. Przypominam, w razie czego Lech na bułgarskiej rozpoczyna też ekstraklasę. Z Krakowią zagra w sobotę 25 lipca o 20.15. Zagrał również wczoraj Górnik Zabrze, który nie może poszczycić się wygraną, tak jak Lech Poznań. Grali z Fenerbahce, no przegrali 1-0. Ciężko się oglądało dosyć ten mecz. Górnik Zabrze nie miał zbytnio nic do zaproponowania, jeśli chodzi o ofensywę, a Fenerbahce cisnęło w pewnym momencie bardzo mocno. No ale cóż, 1-0 to nie brzmi tak źle, prawda? Myślę, że w Zabrzu, z kolei też 29 lipca, ale o godzinie 20 z Fenerbahce, będzie mógł pokazać Górnik nieco więcej. No i myślę, że... No ja co? Ja postawię, że wygram. A jak? Jeśli chodzi o transfery, przechodzimy z Danii i z Turcji, można powiedzieć, do Anglii. Tam kosmiczny transfer w Premier League. Chelsea wydała na Morgana Rogersa z Aston Villa ponad 137 milionów euro. Jest to na pewno najdroższy transfer w Premier League tego lata. No cóż, Morgan Rogers miał jeszcze do wybrania Arsenal. Podobno on był zainteresowany właśnie nim. No ale cóż, Chelsea kojarzy się bardziej z wydawaniem pieniędzy. Pewnie też urzekli tym Anglika. Na mundialu 23-latek wystąpił w 6 spotkaniach i zanotował 2 asysty. Jednak to, co przekonało pewnie The Blues, ma za sobą kapitalny sezon w Aston Villa. Rozegrał 55 meczów, strzelając 14 goli i notując 12 asyst, a jeszcze we wcześniejszym 2-4-2-5 sezonie 2 asysty więcej zanotował na grze. Jednak, więc jest w sezonie, jest w formie, przepraszam, można powiedzieć. Jeśli chodzi o transfery, to trzeba powiedzieć o transferze oczywiście Lewandowskiego do Chicago Fire. On może zadebiutować już dzisiaj, w nocy, dokładnie o 1:30, czyli dzisiaj, ze środy na czwartek, może zagrać z Inter Miami. Wiem, że Messiego tam nie będzie, odpoczywa pewnie po mistrzostwach świata, no ale przez to właśnie jest wielce prawdopodobne, że Lewandowski może zadebiutować. Ogólnie, jeśli chodzi o Chicago Fire, to Polacy kojarzą się tam raczej dobrze, szczególnie dlatego, że jedyne mistrzostwo, jakie zdobyło Chicago Fire, to było w 98 roku. Wtedy grał tam Roman Kosecki, ale występował również Piotr Nowak i Jerzy Podbrożny. No czekamy w takim razie na debiut Lewandowskiego oczywiście, ale przede wszystkim czekamy na przyszłą środę, na 29 dzień lipca, na drugą rundę, jeśli chodzi o mecze właśnie Lecha Poznań i Górnika Zabrze. A

Drugi dzień lipca, na zegarach 8:00. Magdalena, Lena, Milena, Józef, Albin, Teofil, Platon, Cyryl, Benon, Marisa i Benona. Im życzymy wszystkiego najlepszego z okazji imienin. A jakie święta dzisiaj obchodzimy? Dzień aproksymacji pi, bo 22 przez 7, czyli data w naszym kalendarzu, to 3:14 i tam po przecinku się już trochę nie zgadza, no ale to wystarczyło, żeby ustanowić właśnie nietypowe święto, takie jak aproksymacja pi. Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści to kolejny święto i kolejny Światowy Dzień Mózgu, jeśli chodzi o przysłowia. Gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz

0: To fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Środa to dobry dzień, żeby ruszać się z domu. Ale jeśli nie macie ochoty wybierać się na drugi koniec miasta, to mam dla was dobrą wiadomość. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i chcę powiedzieć, że kultura nie zawsze czeka na was w centrum miasta. Czasem przychodzi prosto na osiedle. Z koncertami, spektaklami, warsztatami i kinem pod chmurką.
0: Przynęta kulturalna.
2: Właśnie na tym od 10 lat polega Lato z Estradą. Jubileuszowa edycja odbywa się pod hasłem Pełne poruszenie. I po raz kolejny zapraszam mieszkańców do wspólnego odkrywania kultury w parkach, na skwerach i osiedlowych placach. A w tegorocznym programie zabraknie naprawdę różnych wydarzeń. Już dziś na Winogradach. Na najmłodszych widzów czeka Ananas. Kameralny spektakl lalkowy Teatru Uszytego. Przedstawienie nawiązuje do tradycji teatru jarmarcznego, gdzie historię opowiadano z niewielkiej sceny, a bohaterowie ożywali dzięki lalkom i wyobraźni twórców. Inspirowana książką Anny Świerczyńskiej, opowieść pełna jest muzyki, humoru i barwnych obrazków, które przenoszą dzieci i dorosłych w niezwykły świat teatru. Park Jana Heweliusza, 16. A co jeśli macie w szafie gładką koszulkę albo materiałową torbę i nie do końca wiecie, co z nią zrobić? Warto zabrać ją ze sobą. Na stoisku kolektywu Sitko będzie można własnoręcznie nadać im nowy wygląd, ozdabiając je Sito drukiem z tegoroczną identyfikacją graficzną wydarzenia. Sitko to kolektyw, który specjalizuje się w tej technice i chętnie pokazuje, jak wygląda ono w praktyce. Warsztaty potrwają około godziny i są otwarte dla uczestników w każdym wieku. Park Jana Heweliusza, 17. A dla fanów muzyki mam coś wyjątkowego. Dance i Sensy to międzypokoleniowe doświadczenie ruchowo-filozoficzne, które zaprasza nie tylko do słuchania, ale też do tańca, myślenia i wspólnego przeżywania muzyki. Za kompozycję i wykonanie odpowiada Iwona Skwarek, poznańska kompozytorka i wokalistka, znana z tworzenia elektronicznych, pełnych obrazów muzycznych światów. Do tego dochodzą inteligentne, zabawne i przewrotne teksty Maliny Prześlugi, jednej z najbardziej cenionych autorek dla młodego odbiorcy. To koncert pełen energii, humoru i świetnego kontaktu z publicznością, który pokazuje, że dobra zabawa może iść w parze z refleksją. A zanim muzyka ruszy na dobre, uczestników czeka rozgrzewka, prowadzona przez Szymona Obolewicza. To 45 minut ruchu, rytmu i spontanicznej ekspresji, które pozwolą wejść w koncertowy klimat jeszcze przed pierwszymi dźwiękami. Park Jana Heweliusza, 17 rozgrzewka, 17.45 koncert. A w innych części miasta również nie zabraknie kulturowych atrakcji. Tym razem coś dla miłośników muzyki improwizowanej i nieoczywistych brzmień. Na scenie pojawi się zespół Blue Pry. Ich twórczość łączy nowoczesny jazz z inspiracjami muzyką ludową, klasyczną i elektroniczną, tworząc własny i charakterystyczny język muzyczny. Za tym brzmieniem stoją młodzi muzycy, którzy stawiają na wspólne poszukiwanie dźwięku, energię i swobodę improwizacji. Dzięki temu każdy ich koncert brzmi trochę inaczej i za każdym razem prowadzi słuchaczy w nową muzyczną stronę. Park Władysława Czarneckiego, godzina 18.
3: Aferanek, najlepszy z wielu dni.

0: związku z tym, że przekształcają miejsce, w którym żyją. Właśnie ścinają drzewa, żeby zjeść ich gałęzie i korę. Budują tamy, żeby móc sobie zbudować podwodne wejście do swoich domów, czyli żeremi. Bardzo mocno są w stanie przekształcić to środowisko. I oczywiście, jeśli jest to środek lasu, to nikomu to nie przeszkadza. Ale jeśli jest to na przykład te obrzeże pól i te pola są zalane, to jest to ogromna strata materialna dla rolnika. I dlatego ze ścisłej ochrony bobry zostały przesunięte do częściowej, bo w momencie, kiedy jest ich dużo i kiedy szkody dla rolnictwa są znaczne, czasami na przykład niszczenie wałów przeciwpowodziowych, to jest ogromne zagrożenie dla wielu ludzi, to wtedy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może wydać specjalne zezwolenie na albo wyłapanie i relokację takich bobrów, albo po prostu na zabicie takich bobrów.
1: Właśnie i jeśli chodzi o te pozwolenia na, powiedzmy, przepłaszanie bobrów, mamy raport Stowarzyszenia Nasz Bóbr, który dowiedział się, ile tych derogacji, tych, powiedzmy, odstępstw od prawa zostało wydanych. Jest to 227 w 2023 roku. Zezwolenia zostały wydane w 15 województwach, czyli okazuje się, że całkiem nie jest to jakoś bardzo kontrolowane, bardzo ściśle wydawane zezwolenie. Można tak naprawdę je uzyskać czasem z błahych powodów. I właśnie jak się do tego ustosunkować? Ile, czy my faktycznie mierzymy się z jakąś nadmierną populacją bobrów, czy one są aż tak, niosą za sobą faktyczne zagrożenie?
0: Że tak, nie zgodzę się z tym, co pani powiedziała, że łatwo się wydaje te zezwolenia na odstrzał bobrów. 200 sztuk, porównajmy to z liczbą bobrów. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w Polsce jest prawie 160 tysięcy bobrów. I ta liczba zwiększyła się gdzieś z 30 tysięcy w roku 2000 do prawie 160 w 2024, czyli przez 20 kilka lat. To jest ogromny wzrost, tak? Te bobry mają to do siebie, że są zwierzętami, które mają swoje areały. Rodzina bobrowa ma po prostu swoją powierzchnię do życia. Młode bobry, jak już dorosną, to odchodzą z domu i muszą sobie znaleźć nowe miejsce. Stąd wędrują wzdłuż właśnie najczęściej rzek, jakichś mniejszych cieków wodnych, w nowe miejsca. Brakuje już im miejsca, dlatego przychodzą do miast. Tutaj 200 sztuk to jest naprawdę bardzo niedużo. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo trudno jest wykonać odstrzał na bobra, biorąc pod uwagę obecnie polskie prawo łowieckie. Dlatego, że bobry nurkują, do tego są zwierzętami typowo nocnymi. W dzień nie da się, śpią sobie w żeremiu albo w norze, więc no, trzeba mieć i noktowizor, tak, i jeszcze wiele innych umiejętności. Poza tym w Polsce właśnie przez to, jak jest zbudowane prawo łowieckie, nie wolno używać sideł. A kiedyś na bobry przede wszystkim łapano je w sidła. Tak? Jak ktoś ogląda filmy na przykład, nie wiem, o Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, o traperach, no to oni wszyscy te zwierzęta łapali w sidła. Tak samo było w Polsce. Obecnie to wszystko jest zakazane i uważane za nieetyczne. Można tylko strzelać do tych zwierząt. Albo łapać je w kratki i relokować. Niemniej to relokacja w momencie, jak wszystkie komórki są zajęte, wszystkie mieszkania są zajęte, nie ma za bardzo sensu. Dlatego w przeważającej części są to zezwolenia na odstrzał. No ale ten odstrzał jest bardzo trudno wykonać. Robiliśmy tu w okolicach Międzychodu kiedyś takie badania studenci w ramach prac magisterskich i okazało się, że z tych iluś tam zezwoleń, które wtedy były wydane, tylko połowa została zrealizowana. Więc na 160 tysięcy bobrów, jak jakieś 100-150 rocznie zostanie odstrzelonych, to jest to naprawdę bardzo niewielka liczba i ona w żaden sposób nie zmienia sytuacji populacji tych zwierząt. Niemniej lokalnie może coś poprawić. Właśnie dla tych rolników czy leśników, którym no, bobry po prostu z naszego punktu widzenia niszczą pracę, z bobrów punktu widzenia mają jedzonko.
1: Czyli jak się okazuje, sytuacja tak jak zawsze nie jest oczywista i trzeba szukać rozwiązań, które będą dobre zarówno dla bobrów, jak i dla ludzi. To tyle na dzisiaj i dziękuję bardzo pani za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
1: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Autopromocja.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
1: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami

0: dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

mówi, że chociażby ćwiczy w taki sposób, że mówi różne łamańce językowe. Chociażby takie jak Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Nie pomyliłem się, jak super. Druga gierka, która Natalia uprawia sama ze sobą, to mówi dane słowo. Jeśli to słowo kończy się na jakąś literę, to wtedy zaczyna kolejne słowo na tą właśnie literę. Czyli na przykład kajak, kajak. To by pasowało, co nie? Albo kurtka, no tak by, żeby coś, żeby nie powtarzać, prawda? Słuchajcie, możecie wybrać się na Go On Stage Festival już w tę niedzielę do Centrum Kultury Zamek. My mamy dla was właśnie na niedzielę. Na takich artystów jak Błażej Król, W Czasy, Damian Sikorski Projekt, czy Twój Dawid, czyli drugiej edycji laureat właśnie. Wy zobaczycie w takim razie możliwe, że laureata trzeciej edycji Go On Stage Festival. Możecie zabrać kogoś ze sobą, bo wejściówkę do rozdania mamy podwójną, także od razu to jest taka randka na wieczorną niedzielę. Wystarczy wysłać SMS na numer 7148, piszecie afera, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie właśnie na pytanie, jak ćwiczyć mózg. Do tego oczywiście uzasadnienie i macie sporą szansę na wygranie. Złotówka i 23 grosze. To z VAT-em. Ja czekam, no, ponad jeszcze godzinę na wasze odpowiedzi.

0: nie mają do tego dostępu. Wiadomo, warunki życia tam nie są łatwe, ciężko się na to patrzy, więc te trudne momenty i smutne też były. No ale głównie przeważa wdzięczność i takie szczęście, że mogłam czegoś takiego doświadczyć
1: I pomóc też innym.
0: Tak, zgodzę się.
1: No słuchaj, zanim wyjechałaś, czego obawiałaś się najbardziej? Czy samego wyjazdu do Afryki? Kogo tam spotkacie? Czy na przykład, czy podołacie tam w ogóle?
0: No wątpliwości było bardzo dużo, ponieważ no, my stażem nie jesteśmy mocno doświadczone. Ja jeszcze studiuję i takiej pracy w zawodzie miałam stosunkowo dosyć krótko. Dlatego obaw, czy my będziemy w ogóle w stanie im pomóc, czy uzębienie tamtejszych ludzi bardzo różni się od tego, które jest tutaj u nas w Polsce. A my w Polsce miałyśmy dużo doświadczenia, więc tych obaw było bardzo dużo. Wyjeżdżamy na prawie drugi koniec świata I tak naprawdę nie wiedziałyśmy nic, bo w internecie nie ma za dużo informacji, jak tam jest, jak tam wygląda, czego się spodziewać. Jakby przestraszyły nas też bardzo te wszystkie szczepienia, które musimy wykonać, ilość tych chorób, które ewentualnie mogą nam zagrażać, takich jak malaria na przykład. Więc obaw było dużo, ale miałyśmy duże wsparcie od siostry, która jest tam na miejscu już od prawie 25 lat i od fundacji właśnie Redemptoris Missio, którzy wysyłają już nieraz wolontariuszy w takie miejsca i dzięki nim nie zrezygnowałam z tego wyjazdu i miałam taki spokój, że mam ich w razie czego i że na pewno nic się nie wydarzy.
1: To opieka od zaplecza na pewno była spora, ale mimo wszystko musiałyście się poświęcić, dać coś od siebie. Na misjach medycznych najczęściej leczy się ból lub usuwa zęby. A skąd pomysł, by do Afryki zabrać ze sobą pełen sprzęt protetyczny i robić ludziom nowe uśmiechy?
0: To zasługa przecudownej siostry Nazariuszy, która otwiera całą przychodnię medyczną właśnie tam w Kamerunie, a dokładnie w Abongbang. I szpital dopiero się buduje, tam wiele miejsc jeszcze nie jest otwartych i jest bardzo potrzeba osób, które tam będą pomagać na miejscu. No i właśnie siostra wymyśliła sobie, że bardzo chce mieć na miejscu protetyków, którzy będą wstawiać te zęby osobom potrzebującym i jestem jej bardzo za to wdzięczna, bo nigdy nie sądziłam, że ja z moim zawodem będę w stanie wyjechać na taką misję, więc no będę jej chyba wdzięczna do końca życia za coś takiego, że w ogóle wpadła, bo bardzo dużo osób w ogóle nie wie o naszym zawodzie. Mhm. Wszyscy myślą, że protezy powstają na fotelu w gabinecie stomatologa i nikt nie słyszy o tym, że dużą część tego mają właśnie protetycy, których na co dzień się nie widzi i nie mają kontaktu z pacjentem. Także o misji się dowiedziałam od mojego lekarza, który w ogóle mi powiedział, że jest coś takiego. No jak od razu usłyszałam, to wiedziałam, że
1: pakujesz walizki.
0: Pakuję walizki i wyjeżdżam, dokładnie.
1: To na pewno przygotowania chociażby do tej misji można zobaczyć na Instagramie, który prowadziłyście, Molar Sisters. Tam jeszcze można znaleźć parę materiałów właśnie, które świetnie obrazują też, co tam robiłyście. No słuchaj, opowiedz może trochę o tych przygotowaniach w Polsce. W takim razie, jak spakować w ogóle taką pracownię protetyczną do walizek?
0: To było bardzo duże wyzwanie. Ponieważ tak pierwsze rozmowy odnośnie wyjazdu już były ponad rok temu, jak rok przed wyjazdem już były pierwsze rozmowy, ale takie faktycznie stricte pakowanie się i takie przygotowania do wyjazdu zaczęły się 2 miesiące przed samym wyjazdem, więc czas był intensywny, a my też studiujemy, pracujemy i to nagromadzenie tego wszystkiego sprawiało, że to był bardzo intensywny czas. No nie było to łatwe. Duża część była zakupiona w ogóle nie przez nas i była w Krakowie. Mhm. I te walizki z tym całym sprzętem musiały do nas dojechać do Poznania i my musiałyśmy 3 walizki 23-kilowe zabrać ze sobą plus jeszcze nasze bagaże, więc łącznie miałyśmy 5 bagaży o wadze 23 kilo, które musiałyśmy zabrać do Kamerunu. No, był stres, bo walizki zostały wysłane dosyć stosunkowo późno i 3 dni przed wyjazdem my nie byłyśmy pewne, czy ten sprzęt do nas dojedzie i my, czy w ogóle będziemy w stanie go wziąć. Na szczęście wszystko się udało, wszystko zostało dowiezione. No, jestem pod wrażeniem, że tak to funkcjonuje, bo byłam trochę zszokowana, że takie akcje to się z dużym wyprzedzeniem planuje, że to wszystko idzie spokojnie, że na wszystko jest czas. No a my tak trochę...
1: Trochę stresiku się pojawiło mimo wszystko. Nieciekawiejsza sytuacja, jak już tam wylądowałyście na miejscu. Po waszym przyjeździe, jak to wyglądało? Jak, słuchaj, wykonuje się protezy w warunkach no niemalże polowych poniekąd w Kamerunie? Jakie są różnice pracy tutaj, a tam w Afryce, w Kamerunie?
0: No tutaj cię trochę zdziwię, bo tutaj znowu wielkie podziękowania dla naszej siostry Nazariuszy, która zorganizowała nam warunki europejskie.
1: Okay.
0: I absolutnie nie nazwałabym tego warunkami polowymi, ponieważ miałyśmy wszystko i z pozoru takie proste rzeczy, które dla nas się wydają oczywiste, takie jak woda, jakieś pomieszczenie, okna, jakby to wszystko tam miałyśmy. Mhm. Wszystkie stoły. Siostra nawet nam załatwiła stoły na zamówienie, takie, które my sobie wymyśliłyśmy, że chciałybyśmy tam mieć i ona to wszystko ogarnęła i tam miałyśmy, więc warunki miałyśmy bardzo polskie. No plus sprzęt też cały przyjechał z Polski, więc pracowałyśmy na sprzęcie, który dobrze znamy, który przećwiczyłyśmy już w Polsce, więc tym nie musiałyśmy się przejmować. Największe wyzwanie właśnie było z mieszkańcami i ze stanem ich uzębienia i czy w tym sobie poradzimy. I w większej mierze sobie poradziłyśmy i nasza wiedza była wystarczająca, żeby tam pomóc. Zdarzały się takie sytuacje, w których nie wiedziałyśmy, co mamy zrobić i tu oddaję wielki hołd mojemu zaprzyjaźnionemu technikowi z Poznania, który cały czas był z nami w kontakcie i w ramach jakichkolwiek wątpliwości i pytań był do naszej dyspozycji i pomógł nam.
1: W razie czego można było się na szybko połączyć i doradzić,
0: tak.
1: Jak sobie poradzić z kryzysowymi jakimiś sytuacjami. Faktycznie, jeśli spojrzymy na tego Instagrama, to tam widać, że te przygotowania, też wasze, wyniosły ten poziom na nieco wyżej, na jeszcze wyższy level, jak tam można się zaopiekować tymi pacjentami. A czy wiesz może, ilu osobom udało wam się pomóc przez ten miesiąc? Czy da się to zliczyć?
0: No jasne, osoby są policzalne, także bez problemu da się to policzyć. Pomogłyśmy około 22 osobom odzyskać nowy uśmiech, także bardzo się cieszę, że 22 osoby teraz chodzą szczęśliwsze.
1: A jak was przyjęli, słuchaj, tam lokalni mieszkańcy? Co dla człowieka, który od lat właśnie nie mógł swobodnie jeść ani się uśmiechać, oznacza moment założenia nowej protezy? Co oznacza dla tych 22 osób?
0: Myślę, że to oznacza dla nich bardzo dużo, aczkolwiek my nie byłyśmy bezpośrednimi świadkami tego, jak oni mogą się z tego cieszyć, ponieważ proteza w buzi wymaga adaptacji. Włożenie czegoś plastikowego do buzi nie jest komfortowe na samym początku i wymaga przystosowania. No my ich widzieliśmy tylko i wyłącznie na samej wizycie odbierania tych protez, więc nie do końca widzieliśmy od razu uśmiechy i takie zadowolenie, bo nie wiedzieli, z czym to się je i przeszkadzało.
1: Pewnie jakiś dyskomfort też na początku
0: był. Tak, zgadza się. Też bariera językowa nam nie pozwalała dokładnie wytłumaczyć, jak to powinno wyglądać, ponieważ tam językiem posługującym się jest francuski. No my tylko po polsku i po angielsku, także ten kontakt też był utrudniony. Miałyśmy oczywiście wsparcie, tam osoby nam pomagały to jakoś przetłumaczyć, ale no nie byłyśmy w stanie tak wytłumaczyć tym osobom, jak to wygląda, że to jest normalne, że muszą się przyzwyczaić i to było trudne, bo też myślałyśmy, że zobaczymy uśmiechy i szczęście tych ludzi. I mogę tylko wnioskować, że są szczęśliwi, bo nie wrócili do nas i nie mówili, że im coś przeszkadza, że źle im się funkcjonuje. Jak już dostali wiadomość, że muszą się przyzwyczaić i że będzie lepiej, to nie wracali. I to jest chyba takie największe szczęście, że po prostu nasza praca pasuje.
1: No to super. A czy zdarzyły się jakieś niecodzienne prośby od pacjentów?
0: No oczywiście, że tak. Nie byłoby się bez tego. Także taką chyba najdziwniejszą rzeczą, jaką dostałyśmy, jest, że pacjenci bardzo chcieli mieć złote zęby. U nas raczej jest to tak, że ludzie jak mają protezy, to raczej się tym nie chwalą. Okay. Chcą, żeby wyglądały tak, żeby tego nie było widać. A tam właśnie ludzie, tak mogę się domyślać, tylko że może dla nich to jest coś takiego, że jak oni nie mają do tego dostępu, to posiadanie czegoś takiego jest jakimś takim rodzajem luksusu może, że oni mają te zęby, a większość jednak tego nie ma, więc oni chcieli, żeby było widać, że mają tą protezę. No i też bardzo dużo osób chciało mieć diastemę, czyli taką przerwę między jedynkami. U nich to jest bardzo popularne i widziałyśmy, że taki jest kanon u nich i bardzo dużo osób chciało mieć tą właśnie wadę, czyli tą przerwę między jedynkami.
1: Czy robiłyście? Myślałam się, że złotych zębów nie, ale czy tą diastemę robiłyście w takim razie?
0: No niestety niestety nie, ponieważ też tutaj zawiodła komunikacja ze względu na język i takie ustalenia, czy ta przerwa między tymi zębami ma być, czy nie, musi być przed wykonaniem protezy.
1: Po
0: to jest niestety ciężko i ze względu na to, jakby oni już dostali tą protezę i mieli ją w buzi i komunikowali nas, że oni by chcieli mieć przerwę, no już niestety nie byłyśmy w stanie nic zrobić.
1: Rozumiem, że w Polsce przy wykonaniu takiej protezy na życzenie ewentualne pacjenta można wykonać jakieś zmiany.
0: Oczywiście. Mhm. Klient nasz pan, także robimy wszystko, co pacjenci sobie zażyczą.
1: Rozumiem. Czy poza tymi prośbami niecodziennymi zaskoczyło cię coś jeszcze tam na miejscu w Kamerunie, zawodowo lub czysto ludzko?
0: Czy mnie zaskoczyło? Bardzo mnie zaskoczyło jakby społeczność taka kościelna, że tak powiem. Ja na co dzień nie praktykuję takich kościelnych rzeczy, nie praktykuję chodzenia do kościoła. Tam jakby spędzałyśmy czas z siostrami, siostry zakonne nas przyjęły, więc zaprosiły nas do tego kościoła ichniejszego. No i ja miałam łzy w oczach, jak tam stałam, ponieważ no zupełnie inny klimat niż u nas w Polsce. Ludzie są szczęśliwi, że mogą tam być, szczęśliwi, że mogą być razem.
1: Widać, wspólnotą.
0: Widać, że oni się cieszą tym, że oni mogli przyjść i się spotkać, że porozmawiać z księdzem, że potańczyć. U nich jest cały chór, cała taka społeczność tańczenia. Chór zaczyna śpiewać i cała publiczność po prostu wstaje i zaczyna śpiewać razem z nimi. No to było coś pięknego. Taki luz w tym kościele, że te dzieci sobie biegają, że się bawią, że wszyscy się po prostu cieszą, że tam są, no to było coś pięknego i na pewno mnie zaskoczyło bardzo na plus.
1: To na pewno było największe doświadczenie dla ciebie, też protetyczne, wyjazd tam. A czego nauczył cię jeszcze ten wyjazd w takim razie?
0: Oj, no bardzo dużo. Pomijając już te kwestie takie zawodowe, które dały mi bardzo dużo, bo jednak wcześniej nie miałam takiej możliwości, żeby w ogóle mieć też kontakt z pacjentem, bo to wszystko się u nas dzieje przez lekarza i potem ja oddaję protezę również lekarzowi i to on ją wprowadza do buzi, a tutaj doświadczam tego wszystkiego sama, więc myślę, że nie byłabym w stanie doświadczyć tego tutaj w Polsce, więc to mnie naprawdę bardzo dużo nauczyło, ale też takiego innego może podejścia do ludzi. Mhm. Jakby tam panuje trochę inna kultura, inny styl bycia i takiego dostosowania się, zobaczenia, że mimo, że ci ludzie mają gorzej, bo te warunki tam, my mieszkałyśmy w bardzo dobrych warunkach, ale wystarczyło wyjrzeć poza bramę i ludzie mieszkali w lepiankach bez prądu i wody. I to było uderzające i taką, a mimo tego oni wszyscy byli szczęśliwi. Oni się cieszyli, że oni są razem, że oni mają siebie, że oni mogą ze sobą porozmawiać i na przykład w tą niedzielę pójść i się spotkać w tym kościele i to było bardzo wzruszające, że mimo, że mieli bardzo mało, to widać było, że mimo to oni są bardzo szczęśliwi i cieszą się z tego, co mają.
1: Na pewno wiele lekcji życiowych można z takiego wyjazdu wysnuć. Czy to twój klimat, tak zapytam już na koniec, pracy i pomocy? Czy planujesz już kolejne wyjazdy, czy planujesz zdobyć doświadczenie już tutaj w Europie, w Polsce?
0: Bardzo chciałabym wyjechać jeszcze raz i pomóc. Pokochałam siostrę Nazariusze i wszystko to, co ona tam dookoła zbudowała i bardzo chciałabym jej pomóc jeszcze raz i dać swoje serce i swoją pracę jej jeszcze raz, więc bardzo bym chciała wyjechać. Nie wiem, jak to wyjdzie oczywiście z pracą, bo teraz jestem studentką, to mogę sobie wyjechać na miesiąc czy więcej bez problemu. Jak już zacznie się praca, to już nie będzie to takie proste, ale na pewno jak zbiorę więcej doświadczenia i podszkolę się tutaj w Polsce, to będę planować wyjazd ponowny i ponowną pomoc.
1: Mary Szczepaniak była naszą gościnią i waszą, czyli protetyczka i technik dentystyczny. Rozmawialiśmy o misji protetycznej z Poznania do Kamerunu właśnie. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie za zaproszenie.

0: na 2 sierpnia. W doliczonym czasie zostawiamy Poznań i zaglądamy do Włoch. Świetnie w akademickich mistrzostwach Europy radzą sobie futsalistki AZS-u UAM Poznań. Reprezentujące Polskę podopieczne Wojciecha Weissa wygrały wszystkie mecze fazy grupowej. Na inaugurację pokonały 4-1 turecki Uniwersytet Gazi. Następnie dwukrotnie triumfowały 5-0, kolejno nad portugalskim Uniwersytetem Aveiro i francuskim Reims. Dziś zmierzą się w ćwierćfinale z uczelnią z węgierskiego Peczu. Początek spotkania o godzinie 14:30. Zostajemy przy rozgrywkach międzynarodowych, ale przechodzimy do zapowiedzi. Politechnika Poznańska szykuje się na Mistrzostwa Europy do lat 21 w hokeju na trawie. W weekend na nowym boisku na Piotrowie rozegrane zostały 4 mecze sparingowe z reprezentacją Czech. Zespół mężczyzn pokonał naszych południowych sąsiadów 2-0 i 3-1, natomiast panie uległy swoim rywalkom 1-3 i 1-2. Juniorskie Mistrzostwa Europy będą pierwszą tego typu imprezą na nowym obiekcie, ale jak przekonuje rektor Politechniki, profesor Teofil Jesionowski, na pewno nie ostatnią.
1: Łącznie z turniejami olimpijskimi, bo to boisko spełnia wszystkie standardy. To jest tak zwane boisko mokre, ale ekologiczne ze zbiornikiem retencyjnym, więc spełnia najwyższe standardy światowe po prostu, które są wymagane w ramach akredytacji. I takie boiska będą 3. Jest jedno na WF-ie, jest w Politechnice Poznańskiej i będzie w Gnieźnie.
0: Mistrzostwa Europy rozpoczną się w poniedziałek. Rywalami Polaków będą kolejno Litwini, Ukraińcy, Chorwaci, Irlandczycy i Włosi. Turniej potrwa do soboty. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9:30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek, także o 18:00. Dziś był z Wami Michał Rogoziński. Do usłyszenia.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera. Aferanek.

Słuchajcie, to już ostatnia szansa dzisiaj, żeby zgarnąć podwójną wejściówkę na Go On Stage Festival w tę niedzielę, 26 lipca w Centrum Kultury Zamek. My rozdajemy właśnie wejściówkę na niedzielę, czyli na takich artystów jak Błażej Król w czasy.

ja w takim razie zachęcam was do odwiedzenia raz jeszcze afera.com.pl i tam na aferzastej do głosowania do piątku, do godziny 12.

0: regulowana przez prawa pacjenta. Przypomnijmy, że RPP zwrócił się do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Sama opłata wynosząca 1350 zł została anulowana po odwołaniu się przez pacjenta.
1: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
0: Poznaliśmy nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Rataje. Okolice tamtejszego posiru zostaną zabudowane niższymi blokami niż pierwotnie zakładał deweloper. Zachowana zostanie zieleń w okolicy domu Cieślczyków. Są też kwestie budzące wątpliwości.
2: Są też związane obawy mieszkańców, szczególnie Warta Atal Tower, z jakby brakiem zachowania zjazdu czy wjazdu z ulicy Zamenhofa w ulicę Rataje, więc tym tematem jeszcze będziemy się zajmować. Ważne jest, że nie będzie tranzytu, nie będzie połączenia ulicy Szczytnickiej z tym nowym układem komunikacyjnym.
0: Mówił przewodniczący zarządu osiedla Rataje Krzysztof Skrzypczak. Dokument zakłada też, że pierwotnie planowana liczba nowych mieszkańców w wysokości 2,5 tysiąca osób została zredukowana o połowę. Taka decyzja to efekt obaw mieszkańców o potencjalny paraliż komunikacyjny w tym rejonie. W najbliższy weekend poznański gratowóz wjedzie na ulicę w mieście. W każdym z miejsc postojowych wóz dostępny jest dla mieszkańców przez 20 minut. Posegregowane śmieci trzeba osobiście przekazać obsłudze gratowozu. Wóz zawita w sobotę m.in. na Grunwaldzie, Górczynie czy Junikowie. Pojazd nie przyjmuje odpadów gabaretowych, opon, szkła czy chemikaliów. Szczegółowy wykaz przedmiotów, które można przekazać, znajduje się na stronie poznan.pl.
1: Kurs na wakacje w Radiu Afera.
0: Lato w pełni, a to oznacza, że wielu Polaków chętnie grilluje. Na Rusie królują karkówka, kiełbasa i różnego rodzaju przekąski, a przy stole spędzamy często wiele godzin. Choć okazjonalne grillowanie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, niektóre nawyki mogą sprawić, że przyjemność szybko zamieni się w problemy trawienne lub negatywnie wpłynie na organizm.
3: Pierwsza taka rzecz, starajmy się częściej zamieniać to czerwone, przetworzone mięso jednak na chude mięsa. Druga rzecz, pamiętajmy, żeby przy okazji grillowania zawsze pojawiały się warzywa na naszym stole. Trzecia zasada, myślę, że dobrze byłoby rozważyć rezygnację czy ograniczenie alkoholu.
0: Mówiła dietetyk z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Zuzanna Stachowiak. Eksperci wskazują, że do picia na grillu zamiast alkoholu powinna być przede wszystkim woda. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie jutrzejsze zapraszam od 6.57.
4: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Na grillu, żeby zamieniać kiełbasy i karkówkę na chudy drób? O nie.

kura właśnie wygłosiła swój sprzeciw wobec tej inicjatywy. Słuchajcie, środa w kalendarzu, 22 dzień lipca, a na zegarach godzina 10. Imieniny dzisiaj obchodzi Magdalena, Lena, Milena, Józef, Albin, Teofil, Platon, Cyryl, Benon, Marisa i Benona. Wszystkiego najlepszego w takim razie życzymy. Jeśli chodzi o nietypowe święta, dzień aproksymacji Pi, Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści i Światowy Dzień Mózgu. Przechodząc właśnie do tego święta, odpowiedzi na to pytanie oraz odpowiedzi na to, kto wybierze się na Gone Stage Festival w tę niedzielę. Słuchajcie, spieszę z tą informacją. Wygrał otóż Szymon, który pisze: ćwiczenia dla mózgu można łączyć z ruchem fizycznym poprzez śmiech i absurd. Trzeba robić coś zupełnie innego niż zwykle.

0: subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

Świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie.

razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Patrzysz na kuchenny nóż, nóż, którym kroisz mięso. Zanim nadziejesz je na rożen, mam dla ciebie niezamiłe wiadomości. Zadowolony z siebie, panie.

świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Płonie. Luksusowy panie, twój świat zaczyna płonąć. Płonie. Twój świat płonie.

stalowych kratach. Golisz twarz maszynką na żyletki. A ciągle słyszę rechot twoich wiernych wielbicieli. Zanim włożysz garnitur, zanim zawiążesz krawat.

Mam dla ciebie niezamiłe wiadomości. Mój ty luksusowy panie. To ja. Jestem tą żyletką. To nie fake news, bo to już dowiedzione.

świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Twój świat. Tak jak mój świat od dawna płonie.

0: dzieci i dorosłych w niezwykły świat teatru. Park Jana Heweliusza, 16. A co jeśli macie w szafie gładką koszulkę albo materiałową torbę i nie do końca wiecie, co z nią zrobić? Warto zabrać ją ze sobą. Na stoisku kolektywu Sitko będzie można własnoręcznie nadać im nowy wygląd, ozdabiając je Sito drukiem z tegoroczną identyfikacją graficzną wydarzenia. Sitko to kolektyw, który specjalizuje się w tej technice i chętnie pokazuje, jak wygląda ono w praktyce. Warsztaty potrwają około godziny i są otwarte dla uczestników w każdym wieku. Park Jana Heweliusza, 17. A dla fanów muzyki mam coś wyjątkowego. Dance i Sensy to międzypokoleniowe doświadczenie ruchowo-filozoficzne, które zaprasza nie tylko do słuchania, ale też do tańca, myślenia i wspólnego przeżywania muzyki. Za kompozycję i wykonanie odpowiada Iwona Skwarek, poznańska kompozytorka i wokalistka, znana z tworzenia elektronicznych, pełnych obrazów muzycznych światów. Do tego dochodzą inteligentne, zabawne i przewrotne teksty Maliny Prześlugi, jednej z najbardziej cenionych autorek dla młodego odbiorcy. To koncert pełen energii, humoru i świetnego kontaktu z publicznością, który pokazuje, że dobra zabawa może iść w parze z refleksją. A zanim muzyka ruszy na dobre, uczestników czeka rozgrzewka, prowadzona przez Szymona Obolewicza. To 45 minut ruchu, rytmu i spontanicznej ekspresji, które pozwolą wejść w koncertowy klimat jeszcze przed pierwszymi dźwiękami. Park Jana Heweliusza, 17 rozgrzewka, 17.45 koncert. A w innych części miasta również nie zabraknie kulturowych atrakcji. Tym razem coś dla miłośników muzyki improwizowanej i nieoczywistych brzmień. Na scenie pojawi się zespół Blue Pry. Ich twórczość łączy nowoczesny jazz z inspiracjami muzyką ludową, klasyczną i elektroniczną, tworząc własny i charakterystyczny język muzyczny. Za tym brzmieniem stoją młodzi muzycy, którzy stawiają na wspólne poszukiwanie dźwięku, energię i swobodę improwizacji. Dzięki temu każdy ich koncert brzmi trochę inaczej i za każdym razem prowadzi słuchaczy w nową muzyczną stronę. Park Władysława Czarneckiego, godzina 18.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. Czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
0: Pium, pium.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: muzyczny. Za tym brzmieniem stoją młodzi muzycy, którzy stawiają na wspólne poszukiwanie dźwięku, energię i swobodę improwizacji. Dzięki temu każdy ich koncert brzmi trochę inaczej i za każdym razem prowadzi słuchaczy w nową muzyczną stronę. Park Władysława Czarneckiego, godzina 18.
1: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
2: Hurtownia na 98,6.

0: czy ogólnie, która wyszła taka relacja spoza właśnie tego świata internetowego?
1: Nie, mnie się akurat nie zdarzyło, bo ja jednak wierzę w relacje międzyludzkie, w kontakt i w to, że kogoś widzę, ale jestem w stanie sobie chyba wyobrazić, że dla niektórych rzeczywiście może być łatwiej zrobić to przez internet.
0: Ja mam ogólnie podobnie. Dla mnie chyba jeszcze większym problemem byłoby znalezienie sobie jakichś znajomych przez internet, bo dla mnie też wszystko musi być takie naoczne i tak dalej. No myślę, że miałabym z tym problem, jakoś tak jeszcze mam, ale na pewno, tak jak powiedziałyśmy, te znajomości online naprawdę jakby mogą pomóc.
1: No, my już swoje zdanie też powiedziałyśmy i w zasadzie posłuchajmy może zdania Norberta Wronki i La La Landu.

jeszcze stworzona przez młodych ludzi. No i właśnie tak jak mówimy i powtarzamy, może w niej udział wziąć każdy, dlatego rezerwujcie sobie 27 września, to będzie niedziela, więc mam nadzieję, że każdy z Was będzie mógł wziąć w tym udział.

0: już nie jest to samo, co wtedy.
1: Remonty są potrzebne, no bo to zawsze wiąże się z jakimś rozwojem.
0: Oczywiście,
1: także...
0: a my mamy ich dużo, więc rozwijamy tak. się dynamicznie.
1: Szczególnie w Poznaniu, no a jeśli chodzi o jakieś rocznice tutaj śmierci czy urodzin, no to może ja zacznę od tej, od śmierci, no bo podobno tak się mówi, że lepiej zaczynać od tej złej wiadomości. Minął rok od śmierci Ozziego Osborna, za to mi dzisiaj też obchodzi urodziny Mrozu. Łukasz Mróz w roku 1986 się urodził.
0: I... wszystkiego najlepszego dla Mroza.
1: Tak, i może sprezentujemy mu za to trochę złota.

Oczywiście również ulica Grunwaldzka oraz Świętego Wawrzyńca. Tam właściwie jedne z największych korków, jeśli chodzi o Poznań. Teraz trochę tu się dzieje, więc proponuję wam, jeśli macie tylko taką możliwość, żeby przesiąść się na przykład na rower, rolki albo coś, jakiś inny środek transportu, jeśli macie taką opcję. Jeśli wiecie więcej, co dzieje się na poznańskich drogach, to dzwońcie do nas pod numer 618750213.

0: czy na przykład musisz mieć zupełną ciszę do nauki. Wiem, że to nie jest zbyt wakacyjny temat, który teraz zapodałam, ale ja na przykład mam tak, że rzeczywiście muszę się uczyć w całkowitej ciszy.
1: Ja też, chociaż chciałabym ci przypomnieć o naszych wypadach do biblioteki, które były bardzo owocne.
0: To prawda.
1: W sensie, i nie było tam ciszy, to na pewno.
0: Nie było ciszy, no ale owocne w naukę za bardzo nie były, ale na pewno to było zawsze świetne spotkanie towarzyskie i rozładowanie emocji przed sesją, więc jeśli no, może sesji teraz nie będzie, ale jeśli czeka was jakiś trudny teraz czas, to proponujemy wybrać się z przyjaciółką do biblioteki i tam omówić wszystkie bieżące sprawy. No tak, trochę się zagadałyśmy, a tutaj
1: tutaj silent disco, powinnyśmy być cicho tak w sumie.
0: No właśnie, pytamy, co robić w ciszy. My na pewno w ciszy nie jesteśmy nigdy, dlatego przypominam, że na odpowiedzi będziemy czekać do około 17:50, więc jeszcze trochę czasu macie, usiądźcie w ciszy i zastanówcie się, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: Ludowej, no i oczekiwano, że jakiś, że symbol Poznania, całe stare miasto i stary rynek zostanie do tego czasu ukończony.
1: No i czy został dokończony cały, czy tylko ratusz?
0: A tego nie wiem.
1: Tak mi trochę wpędziłaś tu w malinę, ale na pewno, to co wiemy na pewno, to jest to, że 22 lipca ratusz został oddany, już odnowiony na Starym Rynku w Poznaniu. I tak trochę chcemy przybliżyć ten dzień, bo wydarzyło się wtedy naprawdę dużo, te obchody były bardzo huczne, bo już o 9 rano z ulicy Berwińskiego wyruszył cały pochód wszystkich organizacji młodzieżowych. Byli to sportowcy, przewodnicy pracy, i też około 10 tysięcy po prostu mieszkańców przeszło przez Stary Rynek, a gdy ten cały pochód już dotarł na miejsce, to o godzinie 10:45 w sali renesansowej ratusza rozpoczęła się uroczysta sesja i byli tam wszyscy przedstawiciele władz centralnych i podjęto też jedyną tego dnia uchwałę, czyli o przekazaniu odbudowanego ratusza Muzeum Narodowemu w Poznaniu. I wtedy też o godzinie 12 z wieży ratuszowej po raz pierwszy rozległo się bicie odnowionego zegara, ale nie samego zegara, bo temu zegarowi towarzyszyli pewni goście?
0: Dokładnie,
1: koledzy?
0: Dokładnie tak, bo dokładnie wtedy na tym rynku można było zobaczyć koziołki po raz pierwszy. I to właśnie dzisiaj jest ta ważna rocznica, dlatego nie mogłyśmy tego powiedzieć tak o sobie.
1: Tak.
0: Chwilę, musiałyśmy wam przybliżyć chociaż troszeczkę historię, no bo rzeczywiście te koziołki były takim zwieńczeniem tego, że rzeczywiście wcześniej atmosfera była bardzo napięta przez to, że te remonty były, więc no na pewno teraz też wiemy, że w 54 również z remontami był problem.
1: Tak, a myślisz, że one tak na znak pokoju się stykają tymi rogami?
0: No myślę, że tak, to w takim razie z tego to wynika.
1: To jest taki fajny symbol pojednania, myślę.
0: Dokładnie.
1: Władze, tak. Mieszkańcy, koziołki, wszyscy razem.
0: Wszyscy razem są i wszyscy razem właśnie w roku 54, 22 lipca się spotkali przed ratuszem. Jeśli dzisiaj nie byliście sobie oglądać koziołków, żeby sobie o tym przypomnieć, to polecamy zrobić to jutro, zobaczyć je, pozdrowić i pomyśleć, ile one już mają za sobą czasu.

0: afera, a my zaglądamy do tego, co dzieje się w pogodzie i do tego, co właśnie, czego możemy w niej doświadczyć, a w tym momencie w Poznaniu 20 stopni Celsjusza, no i niestety zachmurzenie, chociaż dzisiaj słońce nam trochę się przebijało przez chmury, przez cały dzień, no to w tym momencie zachmurzenie jest i raczej, to taka niezbyt pozytywna informacja, raczej utrzyma się do końca dnia. Jeśli chodzi o te następne dni, na przykład jutro, jeśli planowaliście jakiś spacer albo spontaniczny wypad sportowo, jakiś rowerowy, no to nie jest najlepszy pomysł. Jutro
1: nie polecamy.
0: Nie polecamy, chociaż sport to zdrowie, ale może akurat jutro w jakiejś innej formie.
1: Chociaż romantyczny bieg w deszczu.
0: Nie, no to jest dobry pomysł. To. Cofam wszystko, co powiedziałam. Jeśli macie ochotę, to oczywiście jutro też można, tylko no będzie znacznie zimniej, będzie 17 stopni i będzie padał deszcz, ale już te następne dni będą lepsze. Ociepli nam się w Poznaniu i oprócz tego, że będzie cieplej, to trzymam za słowo pogodę, bo wiadomo, że różnie z nią jest, ale słońce również ma być. Oprócz tego umiarkowany wiatr dzisiaj.
1: Tak, i szansa opadów 11%.
0: Więc raczej nie szykujemy się na opady, no ale szykujemy się na to, że słońca nie ma i jak na razie nie będzie.

0: się nim nie być. To jest taka propozycja od niego, bardzo popowa, no na właśnie letnie jakieś wieczory.
1: Jest on wybitnie letni, no bo mówi trochę o przelotnych, wakacyjnych uczuciach, miłościach, emocjach i tym wszystkim, co z wakacjami nam się kojarzy, dlatego posłuchajmy.

0: Dzielnie nie powinniśmy go zabierać do domu i go przetrzymywać, nie posiadając zgody na jego utrzymywanie. Jeżeli jest to możliwe, powinniśmy go zabezpieczyć i przekazać informacje służbom, że takie zwierzę jest po prostu do odbioru. I wtedy Straż Miejska, Straż Gminna czy inne odpowiednie służby się tym zajmą.
1: Jeśli znajdziecie się kiedyś w takiej sytuacji, to służymy, spieszymy z pomocą. Jeszcze raz, co dokładnie warto by było zrobić. Jeśli podczas spaceru zauważycie właśnie takiego żółwia, najważniejsze jest, żeby zrobić mu zdjęcie, no bo to jest kluczowe dla rozpoznania tego gatunku. Zapisać lokalizację i datę, w którym widzieliśmy takie właśnie zwierzę i precyzyjnie opisać miejsce takiego zdarzenia, a później wysłać zgłoszenie na e-mail claudia.lyczkowska@up.poznań.pl i tam przekazać te informacje. To może naprawdę bardzo pozytywnie wpłynąć na identyfikację i po prostu zabezpieczenie takiego zwierzęcia, ponieważ nie są to jego naturalne warunki. To jest zagrażająca sytuacja, dlatego naprawdę warto mieć to na uwadze, a my prezentowałyśmy materiał, który został zrealizowany przez Jacka Dobiańskiego.

jeżdżąc na rowerze, jest pomocą nie tylko dla nas, bo oczywiście może nam uratować życie, ale również dla kierowców czy innych uczestników ruchu. Dlatego to jest takie działanie w zgodzie ze wszystkimi, zgodnie z każdym obywatelem, który porusza się właśnie po jezdni. Dlatego razem ze strażakami miejskimi apelujemy i przypominamy o tym, żeby rzeczywiście zwracać na to uwagę i zachowywać bezpieczeństwo, niezależnie od tego, gdzie się jest.

0: utwór jakiś historyczny i dialogi prowadzone są właśnie w języku z danej epoki. Dla mnie to jest coś w rodzaju takich didaskaliów czy rekwizytów językowych, jeżeli stosuje się archaizmy. Dalej, drugi taki element, kiedy wskrzeszamy archaizmy, to jest pewna stylizacja językowa. Nadaje wypowiedzi pewien charakter podniosły albo żartobliwy. Na przykład kamienicznik. Kto dziś używa słowa kamienicznik? Ale jeżeli ktoś ma wiele mieszkań, czy tego, no to jest dopiero kamienicznik. Dziś już tego słowa nie używamy. Albo też po trzecie, taki trzeci element, kiedy możemy wskrzeszać archaizmy, to jest świadome użycie w mowie lub piśmie. Ja zacznę od pisma. Mianowicie otrzymywałam kiedyś wiele listów od jednego z takiego znanego dziennikarza warszawskiego, już nieżyjącego, który zawsze kończył list: księcia małżonka kordialnie ściskam. Kordialnie, proszę bardzo, kto dziś używa słowa kordialnie? Kordialnie znaczy serdecznie. Ale to jest rzeczywiście takie stylizacja i świadome używanie takiego właśnie sformułowania. Takie świadome używanie, znaczy ja tu może dość przykładów podam i świadomego, i takiego stylistycznego. Raczej to ten trzeci element, to świadome używanie w mowie lub piśmie. A psztyfikant, kręciło się wokół niej kilku czy kilkunastu psztyfikantów. Wiecie, co to znaczy?
1: Tak, adoratorów na przykład.
0: Tak, adoratorów. Dalej znaszli. Znam osoby, które nie mówią dawniej, tylko drzewiej bywało. O, to jest też słowo, no już dziś zapomniane zupełnie, wyszło z języka. I teraz na przykład miast zamiast, mówimy miast powiedzieć coś. Zaiste, wżdy, zawżdy, acz. Szczególnie dotyczy to różnego rodzaju spójników, które już wyszły z użycia albo są tak rzadko używane. Ja ostatnio stykałam się, bardzo dużo czytałam tekstów Józefa Elsnera, który również był językoznawcą, nie tylko muzykiem i nauczycielem Chopina, i czytałam przygotowywałam do druku jego teksty, więc tam rzeczywiście jest tego bardzo dużo i to czyta się, dla mnie to była taka poezja w tym jego języku, mimo że to ten język trudny. Onegdaj, zaiste, przeto, a zalisz, więc ja wielokrotnie musiałam tłumaczyć nawet te archaizmy, przenosić co one współcześnie znaczą. Ale używa się też w takich celach nieraz drwiących. No, bać panna raczyła już wstać. No to kto to dzisiaj używa, bać panny? To tak z drwiną czy kpiąc. Liczy krupa, czy wiecie państwo, co znaczy? Ktoś bardzo skąpy. Czy podlotek, ladaco. Waćpan, to już tu waćpanna była, waszmość. Ja to słyszałam u młodzieży szkolnej, która właśnie snobuje się w jakiś sposób na to, żeby używać pewnych takich słów wyszukanych, czyli tych zapomnianych, czy tych, jak tu wspomnieliśmy, archaizmów. Czołem, kolego. Czołem to było, czołem bije przed panem. Czy rączki całuje, to już są rzeczywiście archaiczne sformułowania. Bo to nie tylko chodzi o pojedyncze słowa, ale również o całe zwroty.
2: Aferowe pogotowie językowe.

0: starać się na siłę myśleć o rzeczach pozytywnie, no i to po prostu popycha nas dalej. Popycha nas dalej w pozytywne myślenie i w pozytywne podejście do życia. A ja akurat mam taką, myślę, że dosyć zabawną ciekawostkę. Mnie rozbawiła, bo mózg postrzega poruszanie się osób, które nas denerwują, jako wolniejsze od tych osób, które lubimy.
1: A ty w ogóle lubisz, jak ktoś chodzi wolno?
0: Nie lubię.
1: Ja też nie.
0: Ja też sama z siebie bardzo szybko chodzę, więc jak ktoś, no szczególnie jak mi się spieszy, ale nawet jak mi się nie spieszy, to ja zawsze szybko chodzę, no i wtedy mnie denerwuje, jak ktoś to robi wolno.
1: Właśnie, czyli to jest takie uwarunkowanie mózgu.
0: Dokładnie, więc już teraz nikt nie będzie mógł mieć do mnie pretensji, że się denerwuję, bo to jest zwyczajnie uwarunkowanie.
1: Każdy powinien tak mieć. No, a tak jeszcze co do innych ciekawostek, to nasz mózg nigdy nie śpi. Nawet kiedy my śpimy, no to on robi tak zwane nocne porządki i intensywnie wtedy sortuje wszystkie wspomnienia i taki specjalny jego układ oczyszcza go z toksyn nagromadzonych w ciągu dnia.
0: To też jest bardzo, bardzo ciekawe, a ja mam z takich, ja mam taką ciekawostkę a propos tego, że myślimy, że mamy kontrolę nad sobą, a nie do końca, ponieważ nasz mózg w sensie nasz mózg podejmuje 90% decyzji podświadomie i nie mamy na to wpływu po prostu. No z drugiej strony większość czynności i decyzji, które podejmujemy są pewnie takie mechaniczne, więc to pewnie z tego wynika również.
1: To prawda, ale to jest w takim razie ciekawe. To warto byłoby kiedyś o tym doczytać. Jak na przykład, czy to nie wynika z naszego charakteru, tylko to nasz mózg nam działa, kieruje. A, trochę straszne?
0: No troszeczkę tak, ale myślę, że ja ufam mojemu mózgowi. Jeszcze mnie, przecież aż tak często mnie nie zawodzi, więc... No więc tak, jeszcze słyszałam o tym, że, czytałam o tym, więc nie jest to ciekawostka nieudowodniona, że kobiecy mózg zmniejsza się w czasie ciąży. To jest ciekawe i później powoli wraca do normalnych rozmiarów w trakcie rekonwalescencji właśnie po ciąży.
1: Mogę odetchnąć z ulgą.
0: Tak,
1: spokojnie. Zabrzmiało trochę strasznie.
0: No zabrzmiało, ale to pewnie też no, normalna kolej rzeczy tak akurat się dzieje. Myślę, że to nie wpływa aż tak bardzo na jego pracę.
1: No nie wiem, później z każdą ciążą tak ten mózg się zmniejsza.
0: Zawsze praca.
1: Całe szczęście. My tak o ciekawostkach, a w sumie może powiemy o kilku faktach. Przypomnijmy o nich. Mhm. Ja przygotowałam tutaj o tym, za co odpowiada która półkula, bo mamy je dwie, prawą i lewą. Lewa odpowiada za mowę, myślenie analityczne, racjonalność, liczenie, porządek, logikę i dostrzeganie szczegółów, za to prawa za kreatywność, intuicję, rozróżnianie kolorów, wyobraźnię, spontaniczność, muzykalność i dostrzeganie podobieństw.
0: To bardzo, bardzo ważne. Właśnie takim faktem naukowym myślę, że zakończymy nasz segment ciekawostkowo-naukowy na temat mózgu. No przede wszystkim przypominamy o tym, że mózg można pielęgnować, rozwijać i do tego zachęcamy.

0: wykorzystania Mistrzostw Świata do politycznych celów, ale dzięki temu obejrzałem, mogę powiedzieć, że 80% meczów z tych 100 kilku z nich, dlatego było to ciężko strawne, duże, ale no czuję się teraz tak przepełniony piłką, że nie będę tęsknił na długo przed następnymi mistrzostwami, a zostało do nich, uwaga, 1417 dni.
1: Czy to znaczy, że nie ekscytujesz się nadchodzącym sezonem Ekstraklasy również i potrzebujesz odpoczynku?
0: To jest zupełnie inna historia.
1: Czy nie to masz na myśli, kiedy mówisz piłka?
0: Nie to mam na myśli, kiedy mówię piłka, mam na myśli piłkę stricte reprezentacyjną, że nasyciłem się tym dosyć bardzo. Nie wiem, czy będę na przykład śledził rozgrywki Ligi Narodów, czyli tak naprawdę Puchar Sołtysa. Na pewno będę czekał na Euro, ale już nie wiem, czy eliminacjami do Euro się będę tak cieszył. No, piłka reprezentacyjna na kilka lat mi tutaj nasyciłem się nią.
1: Absolutnie, absolutnie się z tobą zgadzam. Rafał, jak tam się bawiłeś przez te 6 tygodni właściwie?
2: Po pierwsze nawiążę jeszcze tu do kolegi. Igrzyska wykorzystywane co do polityki? W życiu nie znałem. Nie tylko Socja Madrytu. Deportivo La Coruña na zawsze w moim sercu.
1: Jak masz się pojemne serce
2: oczywiście,
1: bardzo.
2: Oczywiście, że tak, cała La Liga. Jak się bawiłem? Bawiłem się niestety świetnie. Niestety mam taki duży odruch obrzydzenia do siebie, bo i kartki Baloguna, i Trump, i niewpuszczanie ludzi na lotniska, i wszyscy zatrzymani sędziowie, którzy nie powinni być, a ci, którzy zostali, chyba powinni zostać wywiezieni. To jest coś, co sprawia, że nie potrafiłem się do końca chyba cieszyć. Po czym, jak rozpoczęliśmy oglądanie meczu Meksyku, to nagle wszystko puściło i okazało się, że piłka to najpiękniejsza sprawa na świecie.
1: No tak, można się zrzymać na początku, ale potem jak zaczynają kopać, to niestety nasze mózgi przechodzą w ten tryb piłkarski bardzo mocno.
2: No i do tego, wiesz, Katar wygenerował jakieś 5 bilionów ludzi, którzy to oglądało. Ponoć ten mundial ma wygenerować koło 6, więc właściwie ci, którzy go nie widzieli, to prawdopodobnie albo jeszcze nie wiedzą, że nie żyją, albo mają duży kłopot ze wzrokiem. Więc ja będę tęsknił. Ja będę tęsknił za tymi wszystkimi meczami. Nie widziałem może 6 czy 7, tak mi się wydaje. I faktycznie to, że to była taka strefa czasowa i mogłeś spokojnie zarwać noc, żeby potem z dumą nosić skalp niewyspania w pracy, mówiąc, że no ale przecież była Szwajcaria z Argentyną na przykład. No to było fajne. Czy 64 drużyny mi robią na tyle, że wiem, że już za 4 lata nie obejrzę tego mundialu? Oczywiście, że go obejrzę.
1: Ale czekaj, to już jest klepnięte, że będzie 64?
2: A myślisz, że Gianni Infantino po tym, jak zarobi 9 miliardów dolarów i mają takie wpływy, odklepie?
0: Słuchajcie. Tutaj warto zacytować Tomka Smokowskiego, który powiedział ciekawą rzecz. Ludziom nie podobało się to, że awansowały drużyny z trzeciego miejsca. Dlatego przyjdzie i na białym koniu powie, że no w takim razie drużyny z trzeciego miejsca nie będą wychodzić, ale żeby miało to jakiś sens, no bo tutaj przegrywamy z matematyką, trzeba dodać kolejne grupy, z których co prawda będą wychodzić 2 drużyny, ale tych grup będzie dodatkowo kolejne 4.
2: Poza tym nadciąga zbawca. Dzisiaj przeczytałem, że Nasser El Khelaifi ma być głównym kandydatem do zastąpienia Gianniego Infantino, który dzisiaj został wytypowany przez Donalda Trumpa na potencjalnego sekretarza ONZ.
0: A nie Darek Mioduski?
2: Darek Mioduski jest nad imperatorem FIFA.
1: On będzie się opiekował tym wszystkim z tylnego siedzenia po prostu.
2: Jak kasztanka z Piłsudskim, to tak.
1: w loży cieni po prostu. Słuchajcie, porozmawiamy o tych wszystkich rzeczach dotyczących 2030. Jeszcze, mam nadzieję, zdążymy. Rafał, ty przygotowałeś parę liczb dla nas dotyczących tego mundialu. Już wspomniałeś, że czysto cyfrowo prawie każdy na globie zobaczył chociaż sekundę tego całego spektaklu. Co tam jeszcze nam mówią cyfry?
2: No słuchajcie, Hiszpania bardzo niezarobiony mistrz, tylko 50 milionów dolarów. Do tego Argentyna 33 miliony jako wicemistrz. Faza grupowa to takie drobne 9 baniek, także warto było, myślę, się pojawić na tym mundialu. Do tego potężne narzekanie na infrastrukturę i bilety. To jest mundial, który jest mundialem nierówności, ale mam wrażenie, że uświadomił Amerykanom, jak daleko w tyle są infrastrukturalnie pod duże imprezy, bo i ceny biletów, i ceny transportu, i cena tak zwanego rentu jest przepotężna, jak na europejską, nie tylko kieszeń. Do tego sponsorzy, którzy władowali potężne pieniądze, narzekają i kwękają, bo okazało się, że za sam mundial trzeba było zapłacić łącznie 350 miliardów, także generalnie jest kłopot. kłopot taki, że dużo się włożyło, a zarobiła głównie FIFA.
1: No właśnie, nie powiedziałbym, że Ameryka jest do tyłu infrastrukturalnie, bo kto tam miał się dorobić, to zdecydowanie się dorobił. Przecież te słynne już kolejki czy autobusy podmiejskie jeżdżące na finał do Istria de Forti, do wszystkich tych meczów w podmiejskim New Jersey, które kosztowały powyżej 300 dolców, to tam na pewno przewoźnik zgarnął swoje. Myślę, że to po prostu jest zupełnie inna kultura kibicowania. W ogóle taki koncept jak wspólne pójście na stadion grupą kibiców jest rzeczą kompletnie nieistniejącą przecież w tym świecie.
0: Aczkolwiek Amerykanie mają coś takiego jak tailgate, czyli przyjeżdżają swoimi wielkimi pick-upami pod stadiony, tam rozkładają swoje grille, przyjeżdżają już na 4 godziny przed meczem i w taki sposób konsumują to spotkanie. Dla nich nawet na rękę jest, kiedy mecz zostanie przerwany przez to, że zbliża się burza albo jakieś porywiste wiatry, dlatego że schodzą ze stadionów, wracają do swoich pick-upów, tam dalej piją, bawią się i po prostu
1: robią barbecue.
0: Konsumują barbecue, a potem wracają na kolejną część tego meczu. No właśnie, te mecze były podzielone na kwarty, a to jak wam się podobało?
2: No ja jestem zachwycony, można wtedy obejrzeć pierścienie mistrzowskie, które niczym NFL wytopili, więc już Stany wymieszały wszystkie możliwe dyscypliny. Oczywiście ja się chyba zgadzam z Jurgenem Kloppem, który stwierdził, że byłby zachwycony jako trener, mając tego typu przerwy, tylko fajnie byłoby, gdyby nie trwały 3,5 minuty, a 30 sekund, tak żeby faktycznie móc rzucić tylko jakimiś uwagami i pojechać dalej. No nie będę odkrywcą, jeżeli powiem, że psuło to absolutnie grę i zgadzam się z którymś z naszych byłych polskich reprezentantów, chyba z Tomkiem Hajtą, że nie ma tego elementu dociśnięcia, to znaczy kiedy masz już przeciwnika na linach i możesz go zajechać biegowo, no to warto poczekać na to, żeby po prostu doczołgać się do przerwy na wodę i jakoś to będzie. Z drugiej strony Jordan Pickford, który sam zarządza przerwy na wodę, na zawsze w moim sercu.
1: No właśnie, przecież zmęczenie przeciwnika jest zupełnie normalnym elementem gry w piłkę nożną i to rzeczywiście trochę psuło widowisko, zwłaszcza, że to było 3-minutowe. No i sami zresztą słyszycie, żaden z nas nie mówi o przerwie na nawodnieniu w żaden poważny sposób, że to rzeczywiście było w jakikolwiek pozytywne dla piłkarzy i w ogóle dla piłkarzy było stworzone, bo przecież nie o to chodziło w całej tej operacji.
2: No przepraszam, było piękne, były piękne bloki reklamowe i nagle mi jakąś piłką przerwaliście, jakby o co chodzi. To panowie...
1: Nawet TVP w końcu od tej rundy pucharowej zaczęło nieśmiało puszczać reklamy w tym Hydration Drake. Wszyscy jakoś próbowali tam zarobić swoje złotóweczki. Ale dobra, o złotóweczkach znowu rozmawiamy. Mieliśmy rozmawiać o piłce przede wszystkim, chociaż oczywiście od tego całego kontekstu nie uciekniemy. Chciałbym, żeby was rozbujać w tym naszym powitalnym wejściu. Zadać wam kilka pytań. Właściwie to będzie jedno pytanie w kółko dotyczące 10 różnych haseł, które dla was przygotowałem i chciałbym, żebyście odpowiedzieli, czy tutaj na to moje pytanie, czy odbyło się tu zwycięstwo, czy remis, czy porażka? Czy ten aspekt tego mundialu, czy ten aspekt tej imprezy wygrał, przegrał, bądź zremisował? Jeżeli macie ochotę dodać jedno zdanie do tego wszystkiego, no to absolutnie śmiało. Oczywiście kilka z nich będziemy na pewno rozwijać. Takich jak to numer jeden, czyli zwycięstwo, remis czy porażka. Filip, Hiszpania.
0: Hiszpania? Zwycięstwo. Zdecydowanie zwycięstwo Hiszpanii. Tutaj ta piłka nożna nie była jakaś bardzo widowiskowa, ale dla takiego taktycznego zapaleńca, jakim mniej więcej jestem, można powiedzieć, że było to przyjemne oglądanie Hiszpanów, to jak neutralizują przeciwników.
1: Rafał?
2: Ja uważam, że i było widowiskowo i pięknie, siła przyjaźni, grupa normalsów i w Hiszpanii wszyscy ryczą z zachwytu, że są to chłopaki z sąsiedztwa, którzy zdobyli mundial. Jedynym tylko takim chyba jedną porażką, której ja nie rozumiem do końca, że jest to bramkarz wstawiany zupełnie statystycznie do jedenastki mundialu, to Unai Simon, który według mnie gdybyś tam Jerzego Dudka postawił z formą dzisiaj, to też by to zagrało.
1: No tak, też uważam, że zwycięstwo Michała Luisa de la Fuente, bardzo bardzo mocne. Juliusza Cezara po prostu wielkiego. No dobrze, zwycięstwo Remi czy porażka? Lamine Yamal.
0: Powiem tak, zwycięstwo. Moim zdaniem zwycięstwo i powiem tutaj krótko, nie było liczb, ale to był jeden z niewielu moim zdaniem tych ekwilibrystycznych momentów i piłkarzy Hiszpanów.
1: Rafał?
2: Zwycięstwo, aczkolwiek bardziej wygrał jego brat.
1: No właśnie, ja bym powiedział, że remis, bo jakoś niespecjalnie nas zachwycił. Próbował trochę chyba grać jak Kylian Mbappé, a nie wychodziły mu te same manewry. No i w tym takim szerszym, bym powiedział, kulturowym kontekście jednak on jako ten reprezentant zglobalizowanej Hiszpanii nie zrobił takiego wrażenia jak te zwykłe, proste, białe, katolickie chłopaki z Hiszpanii, które na każdym kroku mówią, jak bardzo ważny dla nich jest Bóg i jak bardzo modlą się przed każdym spotkaniu. Wydaje mi się, że to oni byli tutaj na pierwszym planie. Ale dam mu remis.
0: Moim zdaniem, no muszę tutaj też coś dopowiedzieć, bo było widać w pierwszych grupowych meczach po Laminie Yamalu, że jest on po kontuzji.
1: Jasne.
0: I długo wchodził, ale tutaj można się zgodzić.
2: Zrobił wiatr dokładnie tak jak Kamil Gasicki na Euro.
1: Zgadza się. Lecimy dalej. Argentyna Leo Messiego.
0: Porażka. Tu porażka, no bo przegrali w finale, a szli po to, żeby wygrać. Wiem, że dostosowujemy tutaj do poziomu całej i pozostałych mistrzostw, ale nie będę przecież porównywał Argentyny do Uzbekistanu. Dla nich srebro nie jest żadnym, i było to widać po tym finale, nie jest żadnym pocieszeniem.
1: Rafał?
2: Totalna porażka, zarówno jeżeli chodzi o wizerunek, jak i o piłkę. Nie możesz opierać całej gry na 39-letnim Bogu, okej, okay, on zaraz umrze. Nie możesz mieć takiego chłopaka jak Nico Pass i wpuszczać go na 60 minut. Nie możesz mieć Barco i jeszcze kilku innych i nie wpuszczać ich wcale. Czy Lautaro Martineza, który wygrywa ci mecz i siedzi na ławce przez cały finał. Paredes zostanie jako obraz tej Argentyny z nami na zawsze. Messi, który wytyka Kukurei, że przecież, proszę pana, on zasłonił usta w finale. To jakby wizerunkowa śmierć, a w tym momencie, jeżeli masz już taki rodzaj PR-u, to wynik tak naprawdę jest chyba sprawą drugiego rzędu.
1: Dla mnie jednak zwycięstwo Leo Messiego, ponieważ jego aura była niesamowita, liczba goli również niesamowita i to przekazanie ognia dla Lamina Yamala w tym wspaniałym zdjęciu, gdzie się tam ściskają, było piękne. Sama Argentyna, spuszczam na nich kurtynę. Francja.
0: Francja również porażka. Tutaj również porażka, bo z taką grą nie wejść do finału, być po prostu, to prawda też przez Hiszpanów, ale zmiecionych z planszy, no moim zdaniem porażka.
1: Rafał?
2: Remis, dlatego że po pierwsze tym razem udało im się wysiąść z autobusu, to jest wspaniała rzecz, także nie było bojkotu, nikt się z nikim nie pokłócił, to zawsze w wypadku Francji uważam za zwycięstwo. Nie danie minut ten N'Golo Kanté, tak jak dzisiaj czytałem, totalnie smutek. Bez sensu i smutek, ale no tutaj się zgodzę, mając taki przód i tak dobry tył, nieposiadanie środka jest przepisem na katastrofę, no i coś z tym Zidane będzie musiał ewidentnie zrobić, no ale przynajmniej mają ten jeden skalp z kulą strzelić.
1: Środek jak środek, moim zdaniem brak planu B był tam jakikolwiek, bo wszystko szło i jak się nagle zacięło, to nie było w ogóle konceptu, jak to rozwiązać.
2: Obydwaj wiemy, że zabrakło tam Gignaca.
1: Jak cię mam przy głosie, Rafał? Anglia?
2: Według mnie zwycięstwo, dlatego że okej, jeszcze nie coming home, ale jednak już blisko. Do tego, mając takiego pozoranta, jak się okazało na koniec na ławce, to jednak duży sukces. Jude Bellingham, który absolutnie zjadł wszystko. Kane, który pokazał się jako bardzo mądry kapitan i tak naprawdę człowiek, który robi całą grę. Według mnie nieoczywiste nazwiska, które stworzyły drużynę. A to zawsze w wypadku Anglii jest dość zaskakujące. Mm-hmm.
0: No to ja tutaj powiem zwycięstwo, bo ile w przypadku Argentyny srebro nie jest żadnym pocieszeniem, o tyle dla Anglików brąz jest już pewną formą wyróżnienia tych medali. Paradoksalnie oni nie mają aż tak dużo, więc nawet z trzeciego miejsca można się w ich przypadku cieszyć. Tak jak było wspomniane tutaj, no skład był dosyć ciekawy, te powołania nie były typowe, ale parę nowych nazwisk też powstało na tym mundialu, dlatego moim zdaniem zwycięstwo.
1: Ale Trenta nie zabrał?
2: No ale błagam cię, Jordan Henderson ma szansę nareszcie na koniec kariery. To jest cudowne. Chłop został zwolniony niczym Milner.
1: To prawda. Filip, Team USA.
0: Team USA, porażka. Moim zdaniem porażka, ale tutaj to jest ten aspekt polityczny. No, wszystko, co dobrego było związanego ze Stanami Zjednoczonymi i z drużyną, zostało przykryte przez cofnięcie czerwonej kartki Baloguna. Albo gramy w ten sam sport na tych samych zasadach, albo nie ma to w ogóle innego sensu. No, co z tego, że bardzo dobrze grali w fazie grupowej, jak potem no, po prostu byli na wysokim handicapie i zasłużona porażka z Belgami. Dobrze, że Belgowie się odkuli. Gdyby było to inaczej, dałbym tutaj też na zwycięstwo, gdyby nie ta czerwona kartka, ale jednak mimo wszystko.
1: Rafał?
2: No totalna porażka, bo zgodzę się absolutnie tutaj, że wizerunkowo i w ogóle jakoś tak mentalnie, czy Trump, czy kartka, czy to wszystko, co tam się wokół tego działo, zabiło tą drużynę. A z drugiej strony mam też takie poczucie, że też jednak pokazanie Stanom miejsca w szeregu, jeżeli chodzi o ważność sportu, o to, że jednak jest to futbol i to, że jeżeli nie trafią na drużynę, która dopiero się uczy, to po prostu muszą oni się jeszcze trochę tego pouczyć.
1: Zgadza się. Rafał, Die Mannschaft.
2: Ojej, ja się bardzo cieszę, gdyż wielki Paragwaj pokazał, iż należy mieć drużynę. Przemocą, ale jednak. Nie no, porażka totalna i chciałbym jednak...
1: Bez zwycięstwa w rundzie pucharowej od 2014 roku,
2: tak.
1: Niemcy.
2: Okazuje się, że wielki Nagelsmann, jak wszyscy wiedzieli, nie jest wielki, a do tego fajnie by mieć jakikolwiek team na boisku. I też w ramach tego, że nie idzie kombinować, a nie trzymać się jednak jednej sprawdzonej metody, czyli przegrywać uparcie i przegrywać.
0: Poświęciliśmy Niemcom cały program Gramy na aferę, w którym rozkładaliśmy na czynniki pierwsze to, jaką porażką był ten turniej dla Die Mannschaft. Tutaj duże mam zarzuty do Nagelsmana, który, no cała puenta naszego odcinka była taka, że pokazywał mu komputer, że powinni wygrać, ale no jednak
1: nie pykło.
0: Na 100 symulacji 99 to zwycięstwa, jedno to była porażka, no i akurat ta jedna się wylosowała.
2: Komputer się zepsuł. Ja bym chciał bardzo serdecznie z tego miejsca Edgara Hajna pozdrowić.
1: Pozdrawiamy wszystkich fanów reprezentacji Niemiec. Następnym razem, chłopaki, następnym razem. Jeszcze trzy ostatnie pojęcia i ostatnia drużyna w tym zestawie, którą mam. Filip, Maroko.
0: Maroko dam na remis.
1: Przypomnijmy, ćwierćfinał.
0: Tak, Maroko dam na remis, dlatego że to był bardzo duży skład i na przykład dla mnie te mistrzostwa dawały możliwość na nietypowego zwycięzcę i właśnie tego nietypowego zwycięzcę patrzyłem w Maroku. To oczywiście nie jest taki dominant jak Hiszpania, Francja czy inne takie drużyny, ale ten nietypowy taki no dałbym na Maroko i dałbym tutaj na remis, bo zostali jednak zmiażdżeni przez Francuzów, którzy zostali potem zmiażdżeni przez Hiszpanów.
1: Piętrowa mierzarka. Rafał?
2: Zwycięstwo, dlatego że po pierwsze wszystkie chłopaki pochodzenia marokańskiego zobaczył, że warto grać dla Maroka, a nie dla Holandii. A po drugie, fajnie się na nich patrzyło, to bardzo, bardzo dobra piłka była. Myślę, że gdyby nie wypadł im środek żelaznej obrony, to byłoby trochę lepiej.
1: Dla mnie remis, bo pewnie liczyli na półfinał, na powtórzenie sukcesu. Trochę zwycięstwo Saibariego i Buadiego, którzy bardzo się wypromowali. Wspaniale grali w piłkę w tym turnieju. Szkoda, że Saibari się połamał jednak przed tym decydującym meczem. Ostatnie dwa pytania. Rafał, FIFA.
2: No wielkie zwycięstwo.
1: Wielkie zwycięstwo.
2: Po tym mundialu wszystkich kochamy, wiemy, że są niesprzedawalni, zarabiają pieniądze, same dobre decyzje, świetna obsada sędziowska. Nie no, błagam cię, niech to spłonie.
1: Filip?
0: Ja dam na remis i tutaj odwołam się do swojej pracy właśnie licencjackiej, bo zyskali bardzo dużo finansowo, a o to im chodziło, ale stracili bardzo dużo wizerunkowo, a o to im nie chodziło. Także no tutaj bilans zysków i strat idzie na remis i tak oceniam właśnie FIFA.
1: No nieźle sobie ten NGOs poradził finansowo rzeczywiście, ale wizerunkowo porażka kompletna. Ostatnie pytanie w takim razie już bardzo mocno piłkarskie bym powiedział. Filip, VAR.
0: To jest pytanie, którego się nie spodziewałem, ale...
1: Jak sobie poradził VAR?
0: VAR, sam stricte VAR. Powiedzmy, że na remis, powiem tak dość przewrotnie, no bo nie widziałem jakichś rażących błędów VAR-u. Na przykład sędziów już bym widział większy zarzut, mógłbym im tam przypiąć parę kontrowersji, ale też nie zapominajmy, że odgórnie zmieniły się te przepisy związane z trochę brutalizacją tego sportu, czyli przymykanie oka na niektóre faule, i dlatego VAR na przykład nieraz nie interweniował. Dlatego dam na remis, bo nie mam tutaj nic do zarzucenia.
1: Rafał.
2: Mnie kusi, żeby powiedzieć tak jak sędziowie, na tym programie nie wiem, nie widziałem. Ale przede wszystkim chyba największy problem co do VAR-u mam ze spalonymi i dlatego powiem, że remis, bo okej, zgadzam się, że te wytyczne mieli też takie, że były one bardzo upierdliwe nawet dla sędziów warujących. Po prostu uważam, że powinny zmienić się przepisy, to znaczy nie możesz karać kogoś, kto ma nogi w linii, a trochę wystającą rękę, i to oznacza, że jest brak gola.
1: Trzeba by to rzeczywiście wyjaśnić. Ja bym powiedział, że...
0: Siedzi z nami w studiu Arsene Wenger.
1: Tak, bardzo mi się podoba ta reforma potencjalna, że jak napastnik wystaje całkowicie poza linię spalonego, to wtedy możemy gwizdać spalonego. Powiedziałbym, że również remis, bo generalnie VAR był stosowany dobrze wtedy, kiedy był stosowany, bo kiedy nie był stosowany i uznawano, że jednak tutaj nie będziemy tego oglądać za bardzo i nie będziemy na to zwracać uwagi, to wtedy było przykro. Pozdrawiam z tego miejsca wszystkich kibiców reprezentacji Egiptu, a my posłuchamy przez chwilę pewnego starego hitu.
2: Hymnu.
1: A nie, jeszcze nie starego hitu. Czy już starego hitu? Zaraz wracamy do was po następnym kawałku.

0: początek. 14 goli, jeden stracony, 140 strzałów. Z tych 140 strzałów właśnie padło 14 goli, 6 żółtych kartek, 0 czerwonych. No i performance najwyraźniej taki, że można o nim dyskutować. Filip, jak to? Jak
1: no
0: to
1: tutaj muszę doprecyzować trochę, bo mi chodzi bardziej o to, że Hiszpania nie była ekwilibrystyczna. No porównajmy sobie chociażby tą Hiszpanię z Hiszpanią, która grała na Euro i która zwyciężała na Euro. Na przykład to, jaką postawę miał Lamin Yamal, o którym wspomnieliśmy, że trochę wchodził z tej po tej kontuzji, nie był do końca sobą od pierwszych meczów, potem się trochę rozwijał, no i to jest jeden z tych punktów, który mógł wyglądać ekwilibrystycznie, ale chociażby przeciwwaga na drugiej stronie, Alex Baena, który nie jest ewidentnie Nico Williamsem, nie jest tą przeciwwagą na drugiej stronie, no bo zupełnie inaczej gra ten piłkarz, on raczej posyła takie podania na wypuszczenie, to jest piłkarz, o których mówi się, że widzi trochę więcej. Oyarzabal na napastniku na przykład, on jest, był killerem w pewnym sensie, ale nie był ekwilibrystycznym zawodnikiem, który sam przejmie piłkę, podprowadzi i jeszcze strzeli gola. Mocny nacisk Hiszpanów na środek pola, Rodri, Olmo, to są kluczowe postacie tego mundialu, tego składu Hiszpanów i z tego powodu sądzę, że oni nie grali ekwilibrystycznie. Dla mnie, jak już wspomniałem, dla fana taktyki, to inny trochę rodzaj przyjemności oglądanie Hiszpanii.
0: Hiszpanie trochę chyba zagrali jak klasyczna drużyna turniejowa, która powoli się rozkręca. Zaczęli przecież od spektakularnego 0-0 w grupie, później było trochę lepiej. Zgodzę się z Alex Baena i Oyarzabal, to są dla mnie zawodnicy, tu eufemistycznie powiem, tajemniczy. Oyarzabala bardzo lubię, ale z tego co wiem, on w San Sebastian on nie jest napastnikiem, prawda?
2: On schodzi na dziewiątkę, jeżeli nie gra Oskarson, ale generalnie według mnie Hiszpania jest w ogóle fantastycznym przykładem, już pojadę tak bardziej amerykańsko. Była taka olimpiada, igrzyska, które Amerykanie grali w hokeja i walczyli ze Związkiem Radzieckim, tam trener wywalił wszystkie gwiazdy tylko po to, żeby zbudować drużynę. I mam wrażenie, De La Fuente generalnie zrobił coś podobnego. Gentile, czyli jakby ludzie wokół tego są tam ważni. Do tego mam takie poczucie, że chyba Mateusz Święcicki kiedyś to powiedział w czasie tego mundialu, że Hiszpania zanotowała najbardziej kompletny występ w swojej historii, jeżeli mówimy o meczu półfinałowym. I tam zgadzało się absolutnie wszystko. To były statystyki, które biły nawet słynne mecze z 2010. Więc uważam, że pod kątem taktycznym i w ogóle gry w piłkę to jest skład niebios. Z drugiej strony, no tak jak mówicie, ja będę czepiał się Simona, uważam, że faktycznie Dudek na ławkę jak najbardziej tak, albo na bramkę. Jeżeli masz takich zawodników jak Raya, na przykład czy Garcia na bramce, nie rozumiem, dlaczego broni akurat ten. Uważam, że okej, Laporte też nie jest już chyba tak oczywistym wyborem, żeby z Kubarsim tworzyć ten środek, a był ścianą. Także to był fajny miks doświadczenia, fajny miks nieoczywistych wyborów. Dla mnie miłym akcentem jest Borja Iglesias na ławce, który jest po prostu baśniowym napastnikiem w tym wypadku. No.
1: Sprawdzałem od dłuższego czasu, jak nie wiem, czy możemy mówić na antenie o takich rzeczach, więc powiem trochę naokoło, jak na basarkach można było zobaczyć ceny konkretnych zdarzeń, to Borja Iglesias był wyżej notowany, jeśli chodzi o szansę na strzelenie gola, niż Lamin Yamal. I to jest fakt rzeczywisty, z którego mam screeny i zdjęcia zrzuty ekranu, mimo że Borja Iglesias zagrał bagatela minutę na tym mundialu.
0: Wspomnieliście o tej Hiszpanii 2010. To jest fascynująca rzecz, bym powiedział, że ta drużyna mistrzów świata była naprawdę, no dla mnie też była drużyną wspaniałą, chociaż przez całą rundę grupową właśnie robiłem głośne, spokojnie, zaraz się rozkręci. Natomiast jak się popatrzy na nich versus drużynę z 2010, to z tej współczesnej, gdybyśmy mieli lecieć pozycja po pozycji, wzięlibyśmy może dwóch, trzech zawodników bardziej niż z tych sprzed 16 lat?
2: To na pewno, ale mam też takie poczucie, że przy całej mojej miłości do 2010 jest taki wywiad w hiszpańskiej telewizji w czasie tego mundialu, gdzie zadają pytanie chyba Pedriemu, czy nie ma problemu z tym, że siedzi na ławce, na co on się krzywi i odpowiada: no panowie, ale tutaj wszyscy chcą grać, wszyscy są świetni. Myślę, że gdybyś zadał takie pytanie, albo inaczej, nikt by nie zadał takiego pytania Czewiemu czy Inieście, więc myślę, że ta reprezentacja wbrew pozorom może być o wiele bardziej wielowymiarowa.
1: Tutaj znowu mówimy o tworzeniu trochę drużyny, no bo tak, personalnie te zestawienie z 2010 było lepsze, ale drużynowo, no już nie wiem, czy no tak jak wspomniał Mateusz Święcicki, ten skład był drużynowo lepszy niż z 2010. Chociażby zmiana Marcosa Llorente na Pedro Porro. Marcos Llorente osobiście uważam był w tym sezonie jednym z lepszych prawych obrońców na świecie w ogóle. No, możemy tutaj mówić o Ashrafie Hakimim, ale gdzieś tam w tej czołówce Llorente się kręci. Natomiast Pedro Porro, kiedy wszedł tam do składu, dawał zdecydowanie więcej całej drużynie, mimo że personalnie jest słabszym zawodnikiem, dlatego że lepiej dogadywał się na stronie z Laminem Yamalem, dlatego że łatwiej zgrywał piłki do środka pola. Dlatego to jest coś, o czym mówimy. Cały kolektyw, drużynowość. Na boisku jest 11 piłkarzy, nie personalnie pojedynczy.
2: Plus masz spór Siaka, który zdobył Mistrzostwo Świata. Jak inaczej dzieci mają marzyć? No błagam.
0: No właśnie, dużo tych takich momentów i może też, że dlatego właśnie ta drużyna, można by powiedzieć, że była ekstremalnie antyamerykańska, ponieważ zerowy kult jednostki. Mikel Merino, który przecież wchodził co mecz strzelał gola. No gdyby to był jakiś tam David Villa, powiedzmy, to przecież taki gość po trzecim meczu, gdyby czwarty zaczynał na ławce, zrobiłby kepasa, cabron, co tu się wyprawia, przecież ja bez przerwy kuję, już zasłużyłem na to wszystko, a on kulturalnie za każdym razem po prostu wchodził z tej ławki, no i wreszcie ten finałowy gol strzelony przez gościa najmniej prawdopodobnego bohatera reprezentacji, Ferrana Torresa, gościa, który całe życie mówiono mu, że jest za słaby, że jest zmiennikiem, że ma wielki potencjał, że będzie raczej przywiązany do ławki, a tu nagle ten chłopak urodzony i wychowany w Walencji staje się najmniej właśnie prawdopodobnym bohaterem reprezentacji.
1: Mam kumpla, który jest dużym fanem Barcelony i on zwracał uwagę na przykład w meczach FC Barcelony, kiedy oglądaliśmy je wspólnie, że zaraz wejdzie Ferran i zrobi coś z niczego. No, cały mecz grał na przykład Robert Lewandowski, nagle wchodził na 15-20 20-30 minut Ferran Torres i dodawał trochę żywotności tam z przodu na pozycji napastnika. Podobnie było teraz, kiedy wchodził za Mikela Oyarzabala, no bo dodawał trochę tej ekwilibrystyki, o której mówiłem, której brakowało właśnie Oyarzabalowi, bo Ferran Torres jest akurat zawodnikiem, który przejmie piłkę, podprowadzi i finalnie strzeli. Mhm.
2: Ja jestem właśnie na szerszej kadrze reprezentacji Hiszpanii i bardzo bawi mnie, jak fantastyczne wybory można było podjąć. Można było zagrać jeszcze Alvaro Morata, gdyby został powołany, który ostatni raz trafił w drzwi i to był sukces, bo w bramkę już nie trafia. Gonzalo Garcia, który w Madrycie miał kłopot, żeby momentami łapać się na ławę, mimo że talent wielki. Jorge de Frutos, czyli nasz gnębiciel Lecha z Rayo Vallecano, więc jakby to ogólnie nie jest luksus nazwisk, które by zwalały z nóg, jeżeli nie oglądasz La Ligi i tam też nie zawsze zwalają z nóg. Mhm. To są ludzie błysku, to są ludzie momentu, to są ludzie drużynowi. Bardzo duża partycypacja w tym zwycięstwie właśnie Basków, mam wrażenie, i Katalończyków pokazuje, że ciężką pracą, systemem i zgraniem można wygrać więcej niż dyktaturą i trzema złotymi potencjalnymi piłkami z przodu.
0: Ostatnie około hiszpańskie pytanie, które mam do was, jest na temat tego luksusowego jednego nazwiska w reprezentacji Hiszpanii. Hiszpanii, bo jako piłkarze, jako kibice piłkarscy bardzo przecież lubimy narracje małe i wielkie, no ale tu mamy jednak narrację typu wielkiego. Zawodnik z numerem 19 już był kiedyś w drużynie Barcelony, zawodnik z numerem 19, takim tymczasowym numerem, który później stał się numerem 10. No i tutaj w reprezentacji Hiszpanii zawodnik z numerem 19 parę dni po skończeniu 19 roku życia i 19 lipca zdobywa Mistrzostwo Świata, więc numerolodzy są absolutnie zachwyceni, ale wracając do tej wielkiej narracji, czy nastąpiło tutaj przekazanie kaganka wielkości z Leo

0: ale nigdy nie będzie to zawodnik, który samemu w taki sposób jak Leo Messi będzie potrafił wygrywać mecze. Czy to nastąpiło na tym mundialu, przekazanie tego kaganka? No może symbolicznie, tak jak wspomniałeś, to zdjęcie po finale, czy chociażby zdjęcie w wannie, kiedy Leo Messi obmywa młodego Lamina Yamala, to może być taka symboliczna droga krzyżowa albo droga przekazania pałeczki dla wszystkich kibiców Barcelony i piłki nożnej, ale no nie sądzę, że było to na tych mistrzostwach, to nie był najwyższy poziom piłkarski Lamina Yamala i wiem, że potrafi więcej.
1: No a jednocześnie ten chłopak ma znowu, jak na dopiero co skończone 19 lat, ma w sobie ogromną lekkość, ogromną dojrzałość w tym wszystkim, bardzo mało tej przypalonej głowy, którą zwykliśmy przywiązywać do nastolatków, u niego w graniu jest.
0: Ale tutaj jeszcze dodam, on ma 19 lat, gra na takim poziomie, wygrywa praktycznie, no ma przed sobą jeszcze Ligę Mistrzów, ale no wygrywa ze swoim klubem wszystko, co stanie na jego drodze. Czy nie sądzicie, że on się kiedyś przepali? Że w bardzo młodym wieku przestanie już, no jeżeli wygra wszystko, to przestanie chcieć?
2: Czy ja mam jedno nazwisko w głowie, bo mówicie mi o tym, że się tacy piłkarze nie rodzą.
1: Chłopak, Dawid Janczyk.
2: Chłopak, który, no ale wiecznie żywy. Chłopak, który ma tyle lat i miał Mistrzostwo Świata i zdobył praktycznie wszystko. Mało znany Kylian Mbappé. Jakby ja mam poczucie, że jednak Maradona był jeden, Messi będzie jeden, Laminowi jest daleko jeszcze do ich obydwu. Mhm. To nie jest chłop, który bierze piłkę na połowie i holuje i strzela. I myślę, że jest jednak o wiele bardziej jednowymiarowym zawodnikiem niż oni. Może się pewnie tej wielowymiarowości jeszcze nauczyć. Dla mnie o wiele większym strzałem w Hiszpanii było, jakimś pokoleniowym, było to, że zobaczyłem nowego Puyola i był to Pau Cubarsi, nowego Hierro. Mhm. Zobaczyłem nowego Xabiego Alonso czy Busquetsa, czyli Rodriego, który po prostu po kontuzji wrócił i trzymał wszystko, brzydko mówiąc, w kupie. I to bardziej chyba gdzieś tam mnie zachwyca. Yamal na pewno jest potężnym symbolem dla kibiców Barcelony, oczywiście, że tak, z racji miejsca, numeru i wszystkiego innego. Uważam, że ten chłopak ma zbyt tiktokową głowę, tak powiem jak boomer.
1: Myślisz?
2: Myślę, że tak, i że gdzieś tam będzie mu ciężko, żeby nie zostać Dawidem Jańczykiem właśnie.
1: No ja mam właśnie...
2: Zróbmy ten lead, Dawid Jańczyk hiszpańskiej piłki.
1: Ja mam właśnie ogromne przekonanie, że tam jest wielka dojrzałość i wielki spokój, jak oglądam tego gościa. Czasami rzeczywiście lubi sobie strzelić, kiedy trzeba podać, ale jednak to, w jaki sposób gra i jak zachowuje pewien balans głowy i nie wybucha i nie macha rękami i nie udaje, to wszystko są dla mnie takie rzeczy, które bardzo dobrze świadczą na przyszłość.
2: Nie jest pewnym Brazylijczykiem?
1: Nie jest pewnym Brazylijczykiem, ale jak już jesteśmy właśnie przy tych zmianach pokoleniowych, a czas nas goni, to jeszcze chciałbym, żebyśmy zrobili krótkie epitafium dla tych wszystkich wielkich, którzy chyba z mundialem się żegnają. Mówiliśmy już o Messim, który najprawdopodobniej już będzie pograne. Luka Modric na pewno pograne. Tak będę robił gradację smutku. Leo Messi, Luka Modric, Cristiano Ronaldo i Neymar. Wszyscy raczej schodzą ze sceny. Wszyscy raczej schodzą ze sceny pokonani, może poza Leo Messim. Choć znów nie można im odmówić osiągnięć no różnego rodzaju, no bo przecież dla takiego Luki Modricia gra w finale wielkiego turnieju, no to myślę, że jest gigantyczne osiągnięcie. Parę słów, gdybyście mogli poświęcić tym wspaniałym dżentelmenom, którzy są no w naszym wieku właściwie, Rafał, trochę starsi od ciebie, więc w inny sposób może na nich patrzysz.
0: Ja się skupię na pewno na Neymarze, który no być może poświęcę mu więcej czasu niż poświęcił mu Carlo Ancelotti na boisku, ale dla mnie to jest piłkarz, który pokazał, że nie trzeba być zwycięzcą, nie trzeba wygrywać ze swoją reprezentacją, aby stać się jej legendą. Zwróćcie uwagę, jak kibice reagowali na każde pokazanie go w obiektywie kamery, na każdy moment, kiedy on wchodził do rozgrzewki, no i finalnie, kiedy sam pojawiał się na boisku, chociaż piłkarsko nie dojeżdża nawet na ten poziom reprezentacyjny. W zasadzie to wiem na pewno, że dziennikarze brazylijscy zwracali na to uwagę, że to jest piłkarz, który piłkarsko nie zasłużył na pojawienie się na tym mundialu, ale jest, nazywa się Neymar i wszyscy

0: oczekują tego, że pojawi się na placu gry. No i widać to było, jak się cieszą kibice Canarinhos z tego, że mogą zobaczyć Neymara.
1: Ja absolutnie mam też taki trochę sentyment do Neymara ze względu na to, że właśnie uważam, że Lamine Yamal będzie Neymarem, któremu wyszło w Barcelonie. Co by się stało, gdyby Neymar w tej Barcelonie został? I raczej to tą pałeczkę przejmie i będzie niósł dalej ten kaganek, ale skupiając się na tych wielkich, Lukity mi brak straszliwie będzie w życiu i faktycznie Modric jest dla mnie stratą wielką, nie tylko ze względu na Madryt, ale uważam, że to jest tak długowieczny, fantastyczny zawodnik, który będzie pewnie w jedenastce w historii walczył o pierwszy skład i o plac. Mm-hmm. Neymar jako symbol absolutnie szanuję, wielbię. Uważam, że ulice pamiętają, jak to często się pisze i mówi, więc uważam, że jak najbardziej ten hołd powinien mu zostać oddany i to też trochę nie dziwię się, że bardzo Ancelotti chciał go mieć przy sobie, bo to trochę tak jakbyście Zidana w domu zostawili.
2: Ale co z bestią z Madery?
1: A bestia z Madery? Bestia z Madery, ja się obawiam, że on jednak pojedzie na następny mundial. I jako ten trzeci napastnik będzie jednak zatruwał jedzenie dwóm poprzednim, ażeby wyjść na boisko. Ja nie skreślam Ronaldo, on się popłakał, wzruszył się, pożegnał, co oznacza, że wróci tylko silniejszy, a przecież będzie miał pewnie już 1000 bramek nastukane w 6 arabskich ligach świata.
2: Biedna, biedna Portugalia, oni chyba nigdy nic nie wygrają. Słuchacie, gramy na aferę w Radio Afera, my zaraz wracamy, posłuchajcie tego kawałka.

0: 20-letnich starców, który wystąpił na tym turnieju. Dżentelmenie, który jest, z tego co czytałem, o krok do transferu, od transferu do wielkiego Colo-Colo, czyli o Vozini i wspaniałym Cabo Verde. Czy Cabo Verde jest takim feel good opowieścią tego turnieju największą? Jak w ogóle się zapatrujecie właśnie na występy tych maluczkich, przede wszystkim Cabo Verde, no ale przecież mamy jeszcze Haiti i fenomenalny gol Wilsona Isidora, mamy występ Curaçao wspaniały, mamy Uzbekistan, który no małym krajem nie jest, ale piłkarsko raczej do tych małych należy. Co z nimi na tym turnieju? Czy warto było zapraszać takich właśnie maluchów na Mistrzostwa Świata?
1: Ja jestem absolutnie zachwycony tym, jak wyglądało Cabo Verde. Nawet zacząłem się zastanawiać, czy nie zamówić sobie koszulki Vozini, bo to jest naprawdę historyczne zdarzenie. Jeśli chodzi, ale pozostałe drużyny mniej mnie zachwyciły i tak zbiorczo nawiązując do tego, o co zapytałeś, czy warto było je zapraszać, stwierdzę, że nie warto było zapraszać tych drużyn. Katar niczym nie zachwycił. Curaçao, tylko jeden moment z łzami Dika Adwokata i tym, że strzelili gola na 1-1 Niemcom. Uzbekistan absolutnie jedna z gorszych drużyn tego turnieju. Tak samo jak Irak chociażby. W Jordanii nikt nie oglądał, bo grali po nocy. Ja oglądałem, co prawda. I to była bardzo przaśna drużyna, no bo oni na przykład od pierwszej minuty dawali ile tylko paliwa mają w baku, no ale mniej więcej kończyło im się ono w 60 minucie i potem przestawali grać. Mówiąc zbiorczo, nie sądzę, że warto było zapraszać te drużyny, ale skupiając się tylko na Cabo Verde, gdyby oni się nie pojawili przez to, że taka historia by się nie pojawiła, przez to, że mundial byłby mniejszy, no to zacząłbym się zastanawiać.
0: Okej.
2: Im więcej mniejszych, tym lepiej. Wszyscy to wiemy. I tak na koniec pokazuje to kompletny prymat Europy i tą ósemkę, która dzierży wszystkie siły i triumfy w sobie, a jednak możliwość oglądania Liberato Kakacze, czy z Nowej Zelandii, Szumudurowa z Uzbekistanu, czy jeszcze kilku innych tego typu, powiedzmy, prawdziwków, to jest dla mnie sól tej ziemi absolutnie i tego sportu. Z drugiej strony mówimy tutaj o Cabo Verde, no okej, ale Logan Costa, Villarreal, 15 milionów euro, Sidney Lopez Cabral, screamer, totalny bramka.
0: Gol turnieju prawie.
2: 10 baniek z Trabzonu. To też, nawet gdybyśmy wzięli Curaçao pod lupę, prawdopodobnie zobaczylibyśmy chłopaków, którzy przewyższają w dużej mierze na kilku pozycjach kadry Polski. Mówimy na przykład o napastników, tak? Więc jakby, jeżeli się odetnie naszych pięciu chłopaków z największych, dobra, przesadziłem z Polską, ale Czechy to już na pewno. Więc fakt faktem uważam, że po rozciągnięciu tego turnieju, a jestem przekonany, że to się wydarzy na 64 drużyny, będzie kilka Cabo Verde jeszcze na tych wszystkich.
1: Tylko turniejach. Przez to moim zdaniem faza grupowa straciła jakikolwiek sens. To znaczy, no, po fazie grupowej nie widzimy tutaj wielkich zaskoczeń i te drużyny, o które został powiększony ten turniej, no, odpadały po swoich pierwszych trzech meczach. Ja się na przykład męczyłem na trzeciej kolejce fazy grupowej. Fajne to było na pierwszej zobaczyć te mecze Haiti, te mecze Jordanii właśnie, ale później no nie... Męczyłem się. To trzeba przyznać.
0: O rozciąganiu mundialu jeszcze mam nadzieję, że zdążymy porozmawiać, no ale jednak obraz Mistrzostw Świata tegorocznych nie byłby pełny, gdybyśmy nie porozmawiali o tych trochę bardziej ciemnych stronach tej imprezy, o tym wszystkim, co jednak powodowało, że impreza była kwaszona i żaden z nas, nawet największych purystów piłkarskich i wszystkich tych mądrali internetowych, którzy mówią, że nie należy mieszać polityki ze sportem, mimo że to są rzeczy moim zdaniem absolutnie nierozdzieralne. Polityka, komercja i mundial to były właściwie rzeczy, które szły tutaj ramię w ramię. Mówiąc o maluczkich, może nie maluczkich, ale o mniejszych firmach, nie możemy nie wspomnieć o reprezentacji Iranu, o sposobie, w jaki ta drużyna była traktowana. Należy pamiętać, pamiętać, że przecież był to mundial w kraju agresora. Występował na tym mundialu kraj, który był aktywnie bombardowany przez tego agresora, czyli właśnie Iran. Mieli gigantyczne problemy z podróżą. Sztaby wielu krajów nie dostawały wiz wjazdowych, nie mówiąc oczywiście o kibicach. Te bilety zresztą osiągały naprawdę chore ceny. Hegemonia tego spektaklu była też absolutnie przytłaczająca. Wydawało mi się momentami, że futbol jest tutaj takim dopiskiem do tego, żeby sprzedawać różowe korki i wszystkie firmy promować. Działo się dość dużo nieprzyjemnych rzeczy od strony właśnie politycznej i komercyjnej. Czy możecie powiedzieć, co wam najbardziej psuło odbieranie tego festiwalu piłki?
2: Psuł mnie oczywiście Donald Trump, oczywiście jednoosobowa komisja do skład kartek, czyli Gianni Infantino. Na pewno możemy jasno powiedzieć o tym, że traktowanie wizowe i traktowanie wszystkich ludzi, którzy śmieli przyjechać na ten turniej, nie zapowiadając się 6 lat wcześniej i nie czyszcząc sobie kartotek do 4. pokolenia wstecz.
0: Z nie dość białych krajów.
2: Dokładnie tak, to było paskudne. Ale były też takie nieoczywiste rzeczy. No, ty mówisz o Iranie i o tym, jak byli tłamszeni. Ale nawet sam fakt zrzucania tych niezbyt popularnych reprezentacji, które staną nie pasowały do Meksyku, czy tego, że Urugwaj był cofany na bramkach, lecąc już samolotem i odpowiadał za zły przegląd techniczny samolotu, który został wybrany przez gospodarza.
0: Długie przeszukanie reprezentacji afrykańskich.
2: Dokładnie, jest absurdem. Więc oczywiście, że było to straszne i paskudne. No ale finałem chyba i puentą tego turnieju byłaby chyba sytuacja z Argentyną i z tym transparentem, który pojawił się w półfinale o Malwinach, po czym nagle okazało się, że FIFA nie miałaby żadnego kłopotu, gdyby Argentyna wygrała, to już ten transparent mógł wisieć, jak się dzisiaj okazało.
0: Nie było to naruszenie.
2: Nie, jeżeli niczego. W finale to nie boli i Falklandy wcale nie istniały. Także no, rozmawialiśmy dość długo w ostatnim naszym spotkaniu a propos greenwashingu, polityka washingu, jeżeli chodzi o całą FIFA i o Stany. Mam wrażenie, na szczęście, że Ameryka zrobiła sobie więcej krzywdy niż pożytku tym wszystkim, co wykonała i tak naprawdę już nikt nie ma złudzeń co do jakiejkolwiek demokratyczności, politycznej poprawności czy praw człowieka w tym kraju, bo można zrobić absolutnie wszystko. Ku poprawie humorów powiem tylko, że hiszpańskie gazety wymazały Donalda Trumpa ze zdjęcia.
0: A Rodri tak bardzo pięknie i kulturalnie odsuwał go właśnie z kadru, zanim chłopcy zaczęli się cieszyć, pokazując, gdzie powinien stać. Gdzieś na uboczu.
2: Tańczący Merino.
1: Tańczący Merino. W ogóle piłkarze Hiszpanii tak chłodno dosyć reagowali na to, co robił Donald Trump. I bardzo dobrze po tych słowach, jakie Donald Trump kierował w stronę Hiszpanii i ogólnie Hiszpanów jako narodu. Aczkolwiek te rzeczy, o których wspomnieliście, są obleśne, ohydne i w ogóle wykraczające poza jakąś sportową rywalizację. No, ten Iran, który tego samego dnia musi pojawić się w miejscu rozgrywania meczu i jeszcze tego samego dnia po meczu lecieć, no brakuje mi tutaj słów, ale są rzeczy, o których nie wspominają media aż tak szeroko, a są równie ważne, to znaczy strzelaniny, które regularnie odbywały się na ulicach Stanów Zjednoczonych. Największym jest tutaj przykładem kadra z Anglii, pod centrum której odbywały się aż dwie takie. Centralnie w trakcie treningu odbyła się jedna, kiedy zawodnicy spali, odbywała się druga taka strzelanina. No, jest to regularne dosyć przez dostęp do broni w niektórych Stanach, właśnie w Stanach Zjednoczonych. I to był czasem pomijany, a przez niektóre media uwypuklany temat, jeśli chodzi o te mistrzostwa.
2: No i sprzęt można było kupić na eBayu po tym, jak ich okradli w czasie podróży.
0: No właśnie, Anglicy, okradzeni Anglicy. Dwa takie właśnie obrazki z tego świata protestu, które mnie na pewno utkwią w pamięci. To pierwsze to zdjęcia mundialu oglądanego przez ludzi w Strefie Gazy, gdzie dzieciaki i dorośli gromadzili się na tych gruzach, znajdowali miejsce na projektor i oglądali ten mecz desperacko, próbując też być częścią normalnej, globalnej społeczności, chociaż na te 90 minut to były takie ujęcia, które naprawdę robiły na mnie wrażenie, a drugi taki obrazek dla mnie to cichy protest Marcelo Bielsy i to jego słynne zdjęcie, w którym nie zamierzał być modelem, nie zamierzał się pokazywać i po prostu obniżył swoją głowę i nie patrzył w nią.
1: No to są dosyć mocne słowa. Nie jestem modelem ani aktorem, tylko trenerem i tego ode mnie oczekujcie.
2: Przypominam też, że mężczyzna, który organizował oglądanie tych spotkań, nie żyje, bo stał się...
0: Ten Egipcjanin w Gazie, tak.
2: Dokładnie tak, został zmieciony z powierzchni ziemi przez rakiety amerykańskie.
0: To prawda. Smutek miesza się z radością, dni, momenty wesołe z momentami smutnymi. Hiszpania mistrzem świata, a to była audycja Gramy na aferę. Dziękujemy wam serdecznie za obecność. Naszym gościem był Rafał Piotr Michalczuk. Dziękujemy.
2: Dzięki. Ja też muszę pozdrowić stąd mojego syna, który dzielnie oglądał ze mną cały mundial, a ma 7 lat.
0: Dziękujemy serdecznie. A z wami byli tutaj Piotr Czarnota
1: i Filip Szymkowiak.
0: Zapraszamy za tydzień. Dobrego tygodnia, dobrego powrotu Ekstraklasy, mamy nadzieję. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
2: Hej, Lech, cześć.

0: pozycji muzycznych mieć dla was, a pojawi się także gość specjalny audycji.
1: Tak, będzie to gościni, ale to o tym trochę za chwilę, bo zaczniemy od utworu. Ale zanim jeszcze to wszystko, to słuchajcie, jak zwykle mamy dla was konkurs. Tym razem macie do wygrania jedną podwójną wejściówkę, czyli możecie kogoś ze sobą zabrać na Go On Stage Festival na dzień pierwszy. Jest to bilet jednodniowy 25 lipca, czyli w sobotę, Centrum Kultury Zamek. Będziecie mieli okazję usłyszeć Matyldę oraz Łukasiewicz Zuta, w sensie Matyldę Łukasiewicz, to się tak po slashu pisze, no i Zutę, w ramach konkursu Go On Stage. To są laureaci koncertów eliminacyjnych. No i co możecie zrobić, żeby taką wejściówkę dostać? To jest prefiks afera, następnie wasze imię i nazwisko na numer 7148 oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie do was ma ona trafić. No i tak, słuchajcie, fajnie, bo możecie kogoś zabrać, więc myślę, że to jest zawsze tak dobry przyjemnie, nie? Niż jak jest pojedyncza. Więc to, słuchajcie, już w sobotę, a cały festiwal trwa 2 dni, także też wypatrujcie, bo możliwe, że będzie można też wygrać coś na niedzielę, ale to bez spoilerów na razie.
0: Zobaczymy, jak to będzie. A my już zaczynamy nasze podróże muzyczne, bo cofniemy się nimi trochę do przeszłości, bo aż do lata 2002.

0: Lat 2002 od zespołu Coles. Tak dzisiaj pomyślałam o tym utworze, bo niedługo będzie obchodził swoje dziesięciolecie. W 2016 roku został
1: wydany.
0: Wow,
1: to już tyle.
0: No, już tyle lat jest grany na scenie i to jest niesamowite, że po tylu latach nadal jest, wydaje mi się, jednym z najbardziej wyczekiwanych w setliście, na koncertach i śpiewany słowo w słowo przez fanów. No i co ciekawe, to jest to też pierwszy singiel Colesów wydany po polsku. Więc myślę, że też ten cały storytelling, który jest w tym utworze, to jest takie 100% polskości i jak już zaczęli tworzyć tą muzykę po polsku, to no...
1: Dobrze, tak, że w niej zostali trochę, nie?
0: Tak, ja się bardzo z tego cieszę.
1: Też mi się tak wydaje, bo jednak jest coś takiego pięknego w tekstach, które są tworzone po polsku. No i też teksty w naszym rodzimym tutaj języku tworzy artystka krakowska, producentka i raperka, która porusza się tak gatunkowo, powiedziałabym, w dość szerokim spektrum takiego rapu, hip-hopu, słowa mówionego, industrialu, można by powiedzieć takiej muzycznej awangardy. I mam nadzieję, że już jest z nami. Stypa, czy my się słyszymy?
2: Tak, tak, słyszymy się. Hejka.
1: Super, bardzo miło mi cię słyszeć i witać na antenie Radia Afera. Słuchaj, powiedz mi, jak tam dzisiaj twój dzień?
2: No jest dla mnie to jest idealny dzień letni, bo jest nie za ciepło, nie za zimno, wieje sobie wiatr, są chmurki, jest tak miło. Dla mnie to jest cudowny dzień listowy. Krakowie jest pięknie.
1: O, w Krakowie jest pięknie, powiem ci, że w Poznaniu trochę mniej pięknie tutaj u nas, ale energię mamy, myślę, podobną. Spotykamy się tutaj przede wszystkim, żeby pogadać trochę więcej o twoim albumie pełnym longplayu Stypendium, który wydałaś tak mniej więcej miesiąc temu, czy dokładnie miesiąc temu. Jak to jest z tym świętowaniem?
2: No tak, będzie równo miesiąc. No.
1: Wow, ale trafiłyśmy, słuchaj, świetnie z datą tutaj.
2: To prawda.
1: I powiedz mi, jak tam się zaczęła w ogóle praca u ciebie nad tym albumem, bo tutaj wskazujesz, gdzieś tam też dużo opowiadałaś o tym gdzieś tam u siebie na socialach, że gdzieś tam jest to taki punkt zwrotny, kończący pewien etap w życiu, jest trochę o dorastaniu, trochę o poznawaniu siebie na nowo, ale tak chcielibyśmy usłyszeć, jak to jest z twoimi słowami, słuchaj, z tym stypendium, jak to w ogóle było, jak to się zaczęło?
2: Tak, więc jest to płyta wieńcząca taki dwuletni okres twórczości, jakbym mogła tak powiedzieć. Po prostu są to wszystkie numery, które zrobiłam od rozpoczęcia w ogóle robienia muzy. I zdawałam sobie też sprawę z tego, że mogę mieć z tym też jakieś trochę problemy sama ze sobą, że trudno będzie mi to zaakceptować, że wiesz, niektóre kawałki będą lepsze, niektóre kawałki będą słabsze, bo są starsze. I tak sobie myślałam właśnie, dobra, no to, to można tak ciągnąć ten czas, nieskończoność tak naprawdę, bo nigdy nie będzie po prostu idealnie, nigdy nie będzie perfekcyjnie i zawsze można coś zrobić lepiej. I w sumie dlatego też taka nazwa, dlatego stypendium, bo chodzi o to, że właśnie to stypendium ma mi dać pozwolenie na to, żeby próbować. Pozwolenie na to, żeby to nie było idealne, żeby w ogóle jakby zrobić ten krok. I większość numerów powstawało w zimie, w sumie. W zimie zeszłego roku albo rok wcześniej. Tak sobie właśnie pomyślałam, że w sumie zima to jest idealny okres na no właśnie myślenie sobie o życiu, o tak zamykaniu się w sobie i tak na siedzenie przed kątem, nie mamy tego jakby obowiązku takiego społecznego, że musimy wychodzić, jest piękna pogoda, spędzać czas z przyjaciółmi, tylko tak się możemy zamknąć, tak sobie robić, co sobie chcemy. No a ja, że akurat sobie wybrałam muzykę, no to sobie robiłam muzykę.
1: A A w tych gatunkach, w których się poruszasz, ty wcześniej gdzieś na przykład pisałaś wiersze albo, bo wiem też, że jesteś częścią kolektywu Outpost i czy to po prostu jakoś tak wcześniej już gdzieś tam trochę byłaś z tą muzyką związana, czy to się tak bardziej zaczęło właśnie od tego twojego indywidualnego momentu w życiu, kiedy stwierdziłaś, muszę coś zrobić z tą całą energią, z tymi tematami, które gdzieś tam po prostu krążą w głowie?
2: Właśnie u mnie to jest taki dziwny przypadek, że przez cały czas dorastania, okres dorastania, miałam taką gigantyczną blokadę właśnie, że nie, ja to nie mogę tworzyć, że trzeba jednak być tym idealnym w swoim fachu, czy idealnym tekściarzem, czy tam muzykiem i tak dalej.
1: Najlepiej, żeby było od razu, nie? Wszystko
2: nie, no pewno,
1: już za kliknięciem, nie?
2: Mm-hmm. No tak, no jasne. Czyli zgadzamy się. I tak sobie żyłam w tej blokadzie i tak wiedziałam, że to nie jest dla mnie fajne i że jakby ja potrzebuję tworzyć i muszę po prostu, bo się uduszę. I tak po prostu poszłam na kurs produkcji muzyki i tak zaczęłam robić i potem zdecydowałam, nie no, przecież ja to trzeba pisać teksty do tego. Chcę, żeby to wszystko było moje, przynajmniej ten projekt. Żeby to było bardzo intymne i osobiste. Więc jakby tak stwierdziłam, to dobra, no to sobie to piszę. I tak sobie piszę. I tak sobie wszystko robię. Nie idealnie. I staram się to akceptować.
1: Ja powiem tobie szczerze, że to jest zdecydowanie ciekawy case, dlatego że z reguły jak rozmawiam tutaj z osobami, to wszyscy są, no nie wszyscy, ale większość osób jest jak no od dziecka tam, od trzeciego roku życia gram na pianinie, albo tam, nie wiem, od siódmego roku życia piszę piosenki i wiesz, i to są takie faktycznie długie procesy, potem ktoś już tak naprawdę może powiedzieć, że pisze od 10 lat w momencie, kiedy ma tam nie wiem, powiedzmy 20 lat, nie?
2: Także, tak, dokładnie.
1: Także to jest też dla mnie osobiście też jesteś takim bardzo budującym przykładem tego, że można tak naprawdę zacząć w momencie, kiedy ma się taką potrzebę, zdecydowanie później i to nie musi być wcale od dziecka, nie?
2: Tak, no właśnie to jest rzecz, którą chciałabym właśnie przekazać ludziom, tą płytą, że nie trzeba być młodym, to znaczy ja nie mówię, że jestem jeszcze jakaś bardzo stara, czy już jestem bardzo stara.
1: Ale wiadomo, jakaś narracja też trochę, nie? W tym takim świecie artystycznym.
2: Że jak się nie robi czegoś, mając tam 16 lat czy 15, jak się nie zacznie wcześniej, no to już jest wszystko przekreślone. No nie, dalej możesz próbować i możesz robić to dla fanu i przede wszystkim dla własnego zdrowia psychicznego, bo tworzenie jest dla mnie osobiście bardzo, bardzo terapeutyczne. Bardzo.
1: I moim zdaniem też to bardzo słychać w twoich utworach i szczególnie w tekstach. Ja powiem ci szczerze, że jak sobie je wszystkie przeglądałam, to byłam zafascynowana tym, w jaki sposób składasz słowa i jak celnie po prostu chwytasz te wszystkie aspekty właśnie takiego zadawania pytań, szukania odpowiedzi na nie, takiego bycia w tym ruchu i szukaniu po prostu takiej tożsamości trochę, tego wyrazu, poruszaniu się trochę na tej granicy tego, co jest jawą, trochę tego, co jest snem. Ten album jest po prostu bardzo złożony, ja bym nawet się pokusiła, że trochę taki koncepcyjny, nie? No bo w pewnym sensie po prostu nie dość, że to stypendium jest jako nazwa, za tym stypendium idzie też po prostu konkretne podejście i konkretna zmiana też stylu z życia, ale też dla mnie ciekawym aspektem takim też, wiadomo, to jest element promocyjny, ale jak sobie weszłam na twoją stronę, tam gdzie można sobie wypełnić ten wniosek o stypendium, to tak w połowie musiałam przestać, bo mówię, kurczę, potrzebuję trochę więcej czasu, żeby pomyśleć w ogóle nad tymi wszystkimi pytaniami, nie?
2: Tak. Ludzie mówią, że trzeba się zastanowić trochę nad swoim życiem. Przy wypełnianiu wniosku. I faktycznie jakby, no taki był też zamiar trochę właśnie, żeby przystanąć i trochę pomyśleć. No bo ja mam na przykład taką tendencję do biegu, do pędu i do w ogóle bezmyślnego robienia rzeczy. I właśnie też sama dla siebie zrobiłam ten wniosek, żeby się trochę zastanowić, tak w ogóle po co, co, o co chodzi, o co ci chodzi, Ewa, jakby co, gdzie? Więc tak, mój przyjaciel kiedyś mi powiedział, że no Ewa, jak ty wydajesz płytę, to nazwij ją stypendium, że kompendium stypendium, spoko, kompendium to jest jedna rzecz.
1: Ale kompendium zakłada, że tam jest jakaś konkretna uszeregowana wiedza, mam wrażenie, nie?
2: Tak, tutaj nie ma uszeregowanych, jest tylko chaos. No, ale właśnie dopiero i wtedy mi się otworzyły drzwi, że kurze, stypendium, super, przecież to można tak wykorzystać, ekstra. I że jakby dlaczego trzeba mieć jakieś osiągnięcia przy stypendium, bo przy stypendium naukowym oczywiście trzeba mieć tam było.
1: Tak, trzeba.
2: I że nie, i że tym razem zrobimy sobie stypendium takie, że nic nie trzeba osiągnąć, że warto po prostu być sobą jakoś tak w miarę próbować i będzie spoko.
1: A jak się czujesz właśnie miesiąc po wydaniu, po wypuszczeniu, już wszystkie single poszły, jakby można już słuchać całego albumu od początku do końca, można słuchać wyrywkowo. A jak ty się czujesz z tym, że ten materiał już jest i już jakby miesiąc ludzie mogli się z nim zapoznawać? I czy coś się zmieniło jakby w twoim postrzeganiu, może nie treści, no bo zawsze tak jest, że o dobra, coś tam mogłabym poprawić, coś tam mogłoby... No bo wiadomo, jak to jest, jak się coś tworzy, to myślę, że dużo osób zna to uczucie takie, że zawsze można coś tam ten, ale jak po prostu odbierasz to też po prostu post factum, nie? Ten cały po prostu proces.
2: Wiesz, to szczerze mówiąc, to nawet nie miałam czasu się nad tym. Bo lipiec jest dosyć zwariowany w moim życiu zawsze. Bo od kilku lat jeżdżę na slot Art Festival.
1: Bardzo, bardzo tam, fajna przestrzeń, ja tam też raz byłam, uwielbiam. Tak.
2: No, jest wspaniały festiwal, polecam wszystkim, kto w ogóle się zastanawia, czy jechać tam, czy nie jechać, to jechać totalnie. Mam przyjemność tam właśnie współtworzyć scenę Live Act właśnie z moimi przyjaciółmi z Outpostu. I cały lipiec jest zawsze pod znakiem Krofa, więc jakby myślę, że po tej rozmowie to będzie dobry moment na refleksję.
1: Super. Ja będę czekać po prostu na te refleksje, a możesz zdradzić, czy coś tam już po prostu planowałaś dalej, czy może jakieś inne utwory się tworzą, czy na razie po prostu właśnie jesteś w tych innych projektach i stypa jest troszeczkę zapauzowana na ten moment?
2: No, musimy jeszcze skończyć teledysk, bo robię teledysk z wspaniałą grupą ludzi, którzy też niestety byli na slocie. Nie no, niestety, dobrze, że byli na slocie, bo
1: pozdrawiamy ekipę oczywiście.
2: To jakby są najlepsi ludzie do robienia wizualizacji. No i robimy razem teledysk do obcych domów i do ptaków. Takie duszpy, trochę mini film, to będzie ta fabuła. Więc jeszcze trochę jestem w tym świecie stypendium. Ale tak już klarują mi się jakieś pomysły na epkę, może płytę. Na pewno chciałabym wykorzystać saksofon, bo tak sobie ostatnio wziąłam ten saksofon do rąk i tak okazało się, że to taki instrument, który mi bardzo pasuje. I stwierdziłam, że będzie to bardzo fajny właśnie instrument do kolejnego materiału, bo ja też lubię po prostu do projektów wybierać sobie ograniczoną ilość instrumentów, po prostu mieć ramy, bo często po prostu to jest tak, że...
1: Za dużo możliwości.
2: Tak, że jak mamy za dużo możliwości, to budzi się w nas paraliż decyzyjny, a... To jest ostatnia rzecz, którą chyba chcę przy robieniu materiału, przy robieniu muzyki. Więc tak sobie zmyśliłam, że pewnie wezmę sobie jakieś dwa synty, ten saksofon, może kilka efektów właśnie tego saksofonu i zobaczę, co z tego wyjdzie.
1: A tak muzycznie to będzie w twoich takich klimatach, mówię twoich, no bo tak jak tutaj na albumie, tak jak tu wspominałam na początku, było tak elektroindustrialnie, też masz takie zwrotki melorecytacyjno-rapowe. Czy jakby czujesz się w tym na tyle dobrze, że chciałabyś to kontynuować, czy może
3: szukasz trochę już innej drogi muzycznie, chcesz popróbować nowych rzeczy?
2: Myślę, że tak. Jakby moim ulubionym właśnie efektem, jaki produkuję, to jest distortion. Ja uwielbiam niszczyć dźwięk, więc myślę, że u mnie to zostanie do końca. Też na pewno będę chciała używać wokalu, bo jednak głos to jest wspaniały, bardzo mocny i mocny instrument taki, który daje mnóstwo po prostu wariacji takich, jeśli chodzi o emocjonalne przekazanie treści. Ale też zdaję sobie sprawę z tego, że jestem dosyć, że fluktuuję, że po prostu ja cały czas się zmieniam i że prawdopodobnie każdy projekt będzie w jakiś sposób inny.
3: I to w muzyce jest piękne, że ma się tyle możliwości.
2: To prawda.
3: A jeszcze słuchaj, jakbyś mogła nam na koniec zdradzić trochę więcej na temat utworu Late Bloomer, którego za chwilę posłuchamy. Jest to utwór zamykający płytę, więc na pewno nie znalazł się tam przez przypadek. Chociaż może?
2: No tak, to nie jest przypadkowy wybór, bo miałam dwa pomysły trochę na zakończenie płyty. I wybrałam ten, bo Late Bloomer to jest w sumie chyba jedyny numer, można powiedzieć, pozytywny. Nie ma tam tyle ciężaru.
3: To światełko nadziei.
2: Tak, dokładnie. I chciałam, żeby jednak płyta kończyła się właśnie z takim światełkiem nadziei, że pomimo tych wszystkich gruzów, które mamy w sobie, traum, trudnych emocji i tak dalej, no to warto cały czas wierzyć, że coś może się zmieni.
3: I że mamy też tą sprawczość pewnie.
2: Tak, dokładnie tak. Dlatego Late Bloomer. I stwierdziłam też, że no taki lipcowy popołudnie, czyli lipcowy wieczór będzie to jednak miły numer.
3: Ja bym tego lepiej niż ty nie podsumowała. Stypa z nami na antenie Radia Afera. Ja tobie bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i zachęcam oczywiście wszystkich do tego, żeby nie tylko posłuchać całego albumu i śledzić tutaj Stypę, ale także wypełnić wniosek o stypendium i poświęcić trochę na refleksję dotyczącą waszego życia. Takie zatrzymanie się jest naprawdę bardzo wartościowe, także ja tobie serdecznie dziękuję, a my słuchamy Stypy i Late Bloomer.

Nie potrafię nagrać tego numeru, żebym była zadowolona. Fuck. Late bloomin, czy to już wiosna, czy już mi kwitnąć można? Ze swej natury nie wyrosłam, chyba dam se jeszcze rok. Lubię mroga, to za duży skok.

0: Stypa i Late Bloomer z jej albumu debiutanckiego Stypendium, który ukazał się wprawdzie miesiąc temu, ale dzisiaj tak wspólnie z nią na antenie świętowaliśmy miesięcznicę wydania tegoż albumu, a teraz przychodzi czas na stały punkt naszego programu, czyli płytę tygodnia.
1: No a w tym tygodniu płytą tygodnia jest album, o którym już wielokrotnie mówiłyśmy na antenie i ja wielokrotnie mówiłam, że to był album, na który najbardziej czekałam w tym roku, czyli album niebieski od Mleczy. No jest to naprawdę jeden z takich bardziej emocjonalnych i ciepłych wydawnictw, jakie w ogóle słyszałam w ostatnim czasie. Naprawdę jeżeli potrzebujecie czegoś takiego letniego, ale co was tak ukoi, co po prostu sprawi, że może się wzruszycie nawet, ale jednocześnie będzie wam bardzo ciepło na sercu, no to zdecydowanie to jest to.
0: I to jest bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że w kontraście album powstawał tak naprawdę w trakcie długiej zimy, kiedy Karolina tutaj, wokalistka i też liderka tego zespołu, bo czuła się taka trochę odcięta od świata, trochę taka zanurzona pod wodą.
1: Właśnie, ale mam wrażenie, że to jest takie podsumowanie tego wyjścia z zimy i wyjścia z tego
0: przygnębienia. Tak, bo ja też może też przez to, że sam zespół, w sensie sama nazwa zespołu, te Mlecze, tak sugerują taką wiosenno-letniość, ale też mam wrażenie, że mają taką atmosferę ze sobą, która właśnie sprawia, że człowiek się czuje taki mniej samotny w tym życiu.
1: Myślę, że zdecydowanie tak jest. Ja ostatnio też miałam okazję z Mleczami porozmawiać. Możecie tej rozmowy krótkiej odsłuchać na naszych socialach. No i odnośnie tego, że w albumie pojawia się motyw wody, który jest odzwierciedleniem takiego zanurzenia się w emocjach i w uczuciach i w tym właśnie, w czym Karolina siedziała głęboko podczas zimy, no to zapytałam zespół, który utwór jest najgłębiej pod tą wodą i jest to właśnie Aero.

0: Rabbitology z utworem Two Head Hair. Sprawdziłam właśnie i artystka zapowiedziała już swoją trasę koncertową, która niedługo się zaczyna i trwać będzie aż do końca marca przyszłego roku.
1: No, to niestety, jest niesamowite, to jest szalone.
0: Tak, to jest bardzo szalone. I jeszcze bardziej szalone jest to, że Polski tam nie ma.
1: Skandal.
0: Mamy natomiast jeden koncert w Czechach, dwa w Niemczech, także jeżeli ktoś ma ochotę, to może się wysilić i sobie na taką wycieczkę koncertową pojechać.
1: Tak, albo ewentualnie możecie szukać trochę bliżej. Nie wiem, kiedy Spóźnione Lato będzie grało ponownie w Poznaniu, a że są z Poznania, no to mam nadzieję, że niedługo, ale to ich właśnie posłuchamy, zanim zepsuję vibe taki letni i posłuchamy Shallow Retrospection, bo to będzie bardzo mocne i nie wiem, czy wszyscy to wytrzymamy, ale tak, Spóźnione Lato to kapela, która na początku była projektem solowym, a później przemieniła się w zespół, który gra takie połączenie pop-punku, trochę też emo, wiecie, trochę emocji, trochę takich ironiczno poważnych tekstów. No i z tego wszystkiego zrodziło się kilka kawałków, które wylądowały na albumie właśnie Spóźnione Lato Self-Titled, a później też pojawiła się taka epka Obrazki i to jest moja taka personalnie ulubiona z twórczości tej kapeli, gdzie właśnie mamy takie pocztówki zamknięte właśnie z okresu wakacyjnego. A teraz 16 lipca wrócili do nas z nowym kawałkiem, który opisuje pierwszą miłość wakacyjną, a tytuł tego utworu od Spóźnionego Lata brzmi Pierwsze Ciepłe Dni.

0: Słuchajcie, wszystkim tym, którzy gdzieś tam szukają, to życzę takiej wakacyjnej miłości w jakieś takie pierwsze ciepłe dni, jak one do nas wrócą, bo teraz mamy trochę przerwy, ale może i dobrze, bo ja tam się cieszę, że te 20 stopni, 19 jest na termometrze. Nie ukrywam, że jak jest wyżej, to trochę gorzej w moim przypadku.
1: To jest już ten czas, kiedy zburzymy ten letni, lekki klimat i wejdziemy w cięższe brzmienia, no z nikim innym jak z zespołem Ninja Episkopat, który równo miesiąc po premierze poprzedniego singla, którego chyba też wspólnie słuchaliśmy na audycji, a było to The Bell of Shame, wypuścili kolejny Among Monsters. Jak sam tytuł wskazuje, jest tak upiornie, trochę wprawiająco w niepokój. Singiel promuje album Ubryk, który jest zapowiedziany na 22 października i tym razem dostaliśmy ponad 7 minut ciężkiego, gęstego jazz metalu.

0: Ninja Episcopat Among Monsters pośród potworów. Naprawdę słychać taką głębię w tym utworze, no i też wielowymiarowość, patrząc na to, jak jest długi. Można się tak aż zaniepokoić, słuchając go.
1: No i myślę, że podobny niepokój będzie nam towarzyszył na ostatnim kawałku dzisiejszego aferytmu i będzie to Roots Below od Shallow Retrospection. Za tym pseudonimem kryje się Martin Werner z zespołu Violent Answer, naszego tutaj poznańskiego, i tym razem połączył siłę ze swoim idolem, czyli wokalistą zespołu Angel Maker, i w deathcore'owo, black metalowo, slamowym utworze no dzieje się bardzo dużo, to powiedzieć nic. No i to jest już czwarty utwór, który zapowiada nadchodzącą płytę Desperate Within, która ma się ukazać w 2026 roku, czyli pewnie gdzieś tam na jesień. A my dziękujemy wam dzisiaj bardzo serdecznie. Realizował nas Zbigniew Siwek, a za mikrofonami były
0: Karolina Ziębińska
1: i Julia Miksińska. Słuchajcie, zamykamy ten aferytm. Zaczęłyśmy bardzo letnio, a skończymy
0: z przytupem.
1: Skończymy z przytupem. No i tak, Shallow Retrospection na ficie z Caseym Tysonem Pearsem z Angel Maker. No i utwór to Roots Below.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8.30.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie idziemy spać, nic się buja.
6: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie

Konbanwa, czyli dobry wieczór w Japonii w radiu Afera. Sebastian Szymura, Zbyszek Siwek i Jeremiasz Szczecina. Przez najbliższą godzinę bądźcie z nami, będziemy grali dla was muzykę z kraju kwitnącej wiśni. Zaczęliśmy od ścieżki dźwiękowej i pytanie, czy mieliście tak kiedyś, że najpierw przed obejrzeniem filmu słuchaliście ścieżki dźwiękowej, bo ja mam tak bardzo często i tym razem sięgnąłem po muzykę stworzoną przez człowieka kojarzonego raczej ze studiem Ghibli, czyli Zio Hisaishiego, i posłuchałem jego ścieżki dźwiękowej do filmu Scena nad morzem. To film z 1991 roku w reżyserii Takeshiego Kitano, znanego pewnie najbardziej w Polsce z filmu Hanabi, Kwiat Wiśni. Tak jak mówiłem, filmu nie widziałem. Podobno, jak to głosi początek opisu na filmwebie, jest o głuchoniemym japońskim śmieciarzu. Generalnie jest bardzo dobrze oceniany. Otrzymał też kilka nagród, więc jeżeli uda mi się go gdzieś w ogóle dorwać, bo to też jest problem z japońskimi filmami z lat 80. i 90., że ciężko je gdzieś tam złapać, w przeciwieństwie do, nie wiem, klasyków z lat 50. i 60. No ale akurat Kitano może gdzieś tam się uda dorwać. Natomiast jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową, no to pojawiają się tam motywy trochę jak wzięte z mojego sąsiada Totoro, czyli jednego z poprzednich soundtracków Zio Hisaishiego, filmu wydanego 3 lata wcześniej niż Scena nad morzem, ale w zasadzie temat tam jest bardzo, bardzo podobny do mojego sąsiada Totoro, filmu oczywiście Hayao Miyazakiego. No i już niedługo się o tym przekonacie, że ten temat jest podobny.

Shioheisaichi, muzyka do filmu Scena nad morzem. Mieliśmy taką bardzo melancholijną, epicko new age'ową kompozycję, która no, trochę myślę tutaj Shioheisaichi uprawiał recykling względem swojej ścieżki dźwiękowej do mojego sąsiada Totoro. To jeszcze taki utwór mocno zanurzony w latach 80. Ten pierwszy, który graliśmy, to w sumie taki ambient, dosyć mocno w duchu tych klasycznych japońskich ambientów, których trochę dzisiaj będzie. To taki mały spoiler, że głównie będziemy dzisiaj ambienty grać w Japonii. Natomiast te skrzypce gdzieś tam mi się skojarzyły ze skrzypcami Honzi Fishmans. A teraz będzie coś, co zdecydowanie gra z Claude'em Debussy.

sobie poplumkaliśmy w kierunku kolejnego artysty dzisiejszego wieczoru. World Standard, tak się nazywa projekt, który właśnie wybrzmiewa i będzie jeszcze przez trochę minut wybrzmiewać w Japonii w Radiu Afera, a stoi za nim Soichiro Suzuki, współpracownik Harumiego Hosono. Pojawiał się z takich bardziej znanych innych projektów też na przykład w PC Kato 5, natomiast gdzieś tam na początku lat 80. Założył projekt, no właśnie taki można powiedzieć okołoambientowy, chociaż na początku to miały być wycieczki w stronę muzyki świata. I faktycznie tę muzykę świata tutaj słychać. Album też się nazywa World Standard, to 1985 rok. No i tak jak Suzuki współpracował z Haruomi Hosono, tak Hosono się na przykład tutaj odwdzięczył i wyprodukował płytę World Standard. Bardzo fajna muzyka, też takie trochę ambientowo-new age'owe klimaty, ale takie, bym powiedział, niemal piosenkowe. Czasem pojawiają się tutaj wokale, chociaż raczej to jest właśnie takie bardziej, no nie wiem, la la la, mruczando i tak dalej, a nie tekst, chyba że gdzieś tam jakaś melorecytacja po hiszpańsku bodajże weszła w jednym z utworów. Trochę mam wrażenie, że ta muzyka antycypuje to, jak później twórcy, no japońscy zresztą często, ścieżek dźwiękowych do gier komputerowych podchodzili do muzyki z takich poziomów, powiedzmy, no nie wiem, tropikalno-plażowych, bo też czasem tutaj pobrzmiewają, no nie wiem, może bardzo daleko, ale może jednak gdzieś tam słychać echa The Beach Boys na przykład, albo też pobrzmiewa jakiś minimalizm. No dużo się dzieje na tej płycie, ale generalnie jest taka bardzo, bardzo przyjemna w odsłuchu, także jeżeli chcecie się zrelaksować, to z pewnością World Standard z 1985 roku, płyta Soichiro Suzukiego, wyprodukowana przez Harumiego Hosono, zrelaksuje was jak najbardziej. Słuchamy jej dalej.

World Standard, czyli Soichiro Suzuki w Japonii w Radio Afera. No i tutaj te damskie wokale, to też raczej będzie pizzicato 5. Wydaje mi się, że Hosono też tutaj coś mógł dośpiewać na tej płycie, którą zagraliśmy, 1985 rok. World Standard, płyta wydana dokładnie 21 sierpnia. I World Standard generalnie wydaje niemal do dzisiaj przynajmniej Soichiro Suzuki pod tym właśnie pseudonimem. Natomiast swoistą drugą część World Standard nagrał 10 lat później, czyli to był 1995 rok. World Standard Second i z tej płyty będziemy grali dla was dalej w Japonii w Radiu Afera.

World Standard już za nami, a przed nami klasyk japońskiego ambientu, po którego sięgaliśmy już kilka razy w Japonii. Na samym początku, z tego co pamiętam, po jego takie minimal synthowe klimaty jeszcze z pierwszej połowy lat 80. Później był taki projekt w zasadzie bardzo świeży, nagle wszystko z lat 80. do końcówki lat 10. i współpraca z Visible Cloaks i Satsuki Shibano.

nad projektem Serenitatem. A teraz sięgniemy bardziej po takie klasyki, właśnie bardziej ambientowe, Yoshio Ojime.

Yoshio Ojima i utwór, który brzmi bardziej jak coś wydane, no nie wiem, plus minus 10-15 lat później, na przykład przez Stars of the Lid. A to Japonia, rok 88 i on Collection de Chanois Music for Spiral Yoshio Ojima. Płyta wydana w wytwórni Newseek, która też wydawała między innymi Shibano, bardzo dużo fajnego, pięknego japońskiego ambientu wyszło nakładem właśnie tej wytwórni. Zagramy sobie jeszcze jeden utwór Glass Chattering i zdaje się, że powoli kończy mi się czas, czy jeszcze coś tam. Jeremiasz, zmieścimy. Już nic, dobrze, bo chciałem wam zagrać jeszcze jeden utwór z tejże właśnie wytwórni, zdaje się też z Newseek, taki łączący ambient z jazzem, no ale w takim razie zostawię to sobie na za 2 tygodnie, niech będzie takie lato z ambientem. Trochę w Japonii w Radio Afera, natomiast Glass Chattering to taki trochę nowo odkryty klasyk japońskiego ambientu, bo ten utwór pojawił się na takiej znanej składance Kankyo Ongaku, wydanej chyba przez Light in the Attic w zeszłej dekadzie, która to składanka gdzieś tam przywróciła razem z algorytmami YouTube'a zainteresowanie japońskim ambientem, który no bardzo często jest no naprawdę gdzieś tam, to są szczytowe osiągnięcia gatunku w ogóle. I do takich, myślę, należy również utwór Glass Chattering. To była Japonia w Radio Afera. Prowadziłem dla was Sebastian Szymura. Zrealizował Jeremiasz Szczecina i Zbik Siwek. Dobrze pamiętałem. Okej, zostawiam was z Yoshio Ojimą, a słyszymy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Cześć.

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Dobry wieczór. Z tej strony No Division, tradycyjnie w audycji Warehouse, którą realizuje Olek Znaniecki. W zeszłym tygodniu wspomniałem o hymnie house'u Marshalla Jeffersona, także właśnie go usłyszeliście. Nosi tytuł Move Your Body. Potraktujmy to jako małe uzupełnienie ostatniej audycji, która zresztą zakończyła się pozycją Acid Tracks i mam nadzieję, że udało wam się po tym zasnąć bez problemu. Obiecuję, że dzisiaj na koniec poleci miks utworów bardziej kojących, znanych zresztą i ulubionych przez pasjonatów, ale też nie tylko pasjonatów muzyki house Chicago lat 80. Zanim jednak to wiele przed nami, ostatnio się sporo nagadałem, poza tym jest bardzo dużo muzyki, którą chciałbym dzisiaj puścić, także postaram się mówić jak najmniej, abyście mogli jak najintensywniej poobcować dzisiaj z house'em.

Przypominam, że my jesteśmy tutaj cały czas od początku zresztą miesiąca w Chicago i w latach 80. I teraz usłyszeliśmy głęboki i ciepły głos niejakiego Rona Wilsona w kawałku Prove It To Me. Jednego z trzech członków pewnej grupy, której nazwę podam dopiero później. Być może zaraz sami się domyślicie, o jaką grupę zresztą chodzi. Teraz natomiast poleci miks kawałków z udziałem drugiego głosu i drugiego członka też tej ekipy, Roberta Owensa. Obiecałem dużo nie gadać, więc tylko polecam poszukać sobie wywiadów z Robertem. Niesamowity i dobry człowiek. Robi już nieraz poleciał w tej audycji. Teraz skupimy się na jego głosie. Przed nami jego kawałki Your Mind, ale w bardzo hipnotycznej wersji Rona Hardiego oraz I Will Be Your Friend.

Swoją drogą, I'll Be Your Friend był jedną ze ścieżek GTA San Andreas. Można było usłyszeć ją w SFUR, czyli San Fierre Underground Radio. Zresztą chyba wszystkie ścieżki puszczane w tym radiu, z GTA San Andreas siedzą właśnie w tematyce naszej audycji. Poleci więcej dzisiaj też nut, które można było usłyszeć w GTA. A tymczasem odsłaniamy trzeciego członka grupy, czyli Larry'ego Herda. Znany jest też pod pseudonimem Mr. Fingers. Larry przed zajmowaniem się produkcją był muzykiem i grał przede wszystkim na perkusji. Jak powiedział, perkusiści zazwyczaj nie są brani pod uwagę przy tworzeniu muzyki, więc kupił sobie syntezator i automat perkusyjny i zaczął produkować. Moim zdaniem słychać w jego kawałkach pewien profesjonalizm z jego poprzedniego wcielenia muzyka perkusisty. Wprawne ucho muzyczne, większą wrażliwość na harmonię w porównaniu do innych produkcji tamtych lat. Jest tam taki ślad jazzu, który grał wcześniej. No ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Sami się zaraz przekonacie, słuchając po kolei tych trzech tracków. W ogóle taka ciekawostka. Larry Heard grał wcześniej w zespole z Adonisem. Zespół nazywał się Infinity. No dobrze, trzy traki teraz w miksie. Washing Machine, Stars i Acid Attack.

Ten arpeggiator w Stars, te synty w ogóle w Washing Machine i ten 303's Acid Attack, regularny, wyjęty z metrum 4/4 jednak mimo wszystko. Kojarzy mi się bardzo z szubienicą Ravela. Jeśli ktoś lubi impresjonistyczną muzykę klasyczną i się nią interesuje, to na pewno kojarzy ten utwór i widzi ten, można powiedzieć, wspólny zabieg muzyczny. No to nie jest amatorka tutaj. Z tym większym zaciekawieniem wsłuchuję się w produkcję Larego. No ale teraz fuzja. Wspomniana trójka Larry Heard, Robert Owens i później dołączony Ron Wilson stworzyli grupę Fingers Inc. od pseudonimu Larego, Mr. Fingers. Wydali oni album w 1988 o tytule Another Side w wytwórni Jack's Tracks. No i to jest long play. Mamy tam 16 kawałków, co nie było spotykane w muzyce house. Wszyscy wydawali raczej epki albo single. Usłyszymy dwa kawałki z tej płyty, czyli Distant Planet i Decision, gdzie przenikają się głosy Roberta i Rona z niezwykłą wrażliwością muzyczną Larego.

0: Here's your notice, baby.
1: Polecam odsłuchać całą płytę Another Side, ale to już może jutro, gdyż dzisiaj późna pora, lepiej posłuchać Trap Stacji, czyli następnej audycji w Radio Afera, która się zacznie o 24, leżąc wygodnie w łóżku. Tak jak obiecałem, na koniec miks bardziej nadający się do leżenia niż w zeszłym tygodniu. Oczywiście poleci Mr. Fingers, podążymy tutaj za ciosem. I jego chyba najbardziej znane dwa kawałki, czyli Can You Feel It i Mystery of Love. Przed mikrofonem No Division audycję realizował Olek Znaniecki i życzymy wam przyjemnej reszty wieczoru.

0: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
1: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

cię miałem już fejmę memo. Ćpanie i klanie płakała mama. Chuj, że mówię, że jest wszystko spoko. Uśmiech chowa, co nie widzi oko. Mama mówi, że jest spadłem z nieba. Dumny w chuj, ale gdzie spadł ochron? Się modliłem kiedyś, Boże ochron. Teraz w dupie mam, to po mnie przyjdzie. Uśmiech wciąż na moim pysku, nawet jak mi nic nie wyjdzie. Full fat.

0: Aula ci obserwują moje ruchy, mimo że są nie od wody, nadal w głowie mam wariackę.
1: Czerpię bardzo dużo wiedzy od białasów, nie muszę popełniać błędów, które robili na starcie.
0: Kocham moją sukę, kocham moich ludzi, kocham moje style, chociaż jak za dużo myczy.

Weszliśmy na piętro i wcale nie przez to jesteśmy wciąż wyżej. Ja stakuję pesto i zgadza się często bez żadnych obliczeń. Jeżeli ja nie chcę jej robić, to pewnie zrobi ją mój DJ. Wszedłem na klub z moim składem bez opcji.

Dendy, dorzucaj cherry. Nie jestem za stary, nie szukam tu nowych kumpli. Przeżyciłem ich jak moje stare degażówki. Kiedy tracisz bliskich, łatwo jest pogubić kurs. Niewolnik myśli, czułem się jak wróg swój. Latami spłacałem dług.